Witam serdecznie wszystkich spóźnialskich. Mam nadzieję, że macie wystarczająco siły, żeby zostać ze mną do samej północy, bo właśnie do tej godziny będziemy niezmiennie zresztą, jak co tydzień, grać najlepsze taneczne utwory. To gotowi na kolejny z nich? Marcin Miller Boys teraz w disco hitach w duecie z XOXO. Kocham, jak tańczysz.

Lato się nam kończy, co? Nie ukrywam, że jest mi z tego tytułu bardzo smutno. Mam wrażenie, że zbyt szybko to lato trwało. To w szczególności. Mam wrażenie, że pstryknąłem palcem i nagle z wiosny robi się już jesień. A jak to u was wygląda? Dajcie znać koniecznie na naszym Trendy Radiowym Facebooku. A ja gram dla was kolejny utwór Captain Hollywood, teraz w disco hitach Over and Over.

Moi mili, w zeszłą sobotę zakończyliśmy nasze koncertowanie wakacyjne zespołu Rompe i ogromnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zjawili się w ten sezon wakacyjny na naszych koncertach. Naprawdę bardzo miło go będę wspominał, ale nie na wspominanie czas. Zagrajmy coś teraz od mojego zespołu. Rompe, nie, nie, nie. Dodam tylko, że już niebawem kolejna nowa piosenka.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I want.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Policyjny dron łapie kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Paweł Wąsek i Anna Twardosz na podium letnich skoków w Rumunii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5% progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
3: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska Policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. Policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji, które obnaża skalę problemu. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się wczoraj w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. W weekend w rywalizacji kobiet dwukrotnie triumfowała Anna Twardosz. Dzięki dubletowi w Rumunii Polka awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatnią rundę letnich skoków zaplanowano na koniec października w niemieckim Klingenthalle. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3-1. To był hit minionej kolejki Ekstraklasy. Wysoko wygrał Lech Poznań, pokonał Radomiaka aż 5-1. W tabeli prowadzi Górnik przed właśnie Legią i Lechem.

0: Dzień dobry wszystkim. W poniedziałek, 21 dzień września, przed mikrofonem Łukasz Michnal i czas już na program Trendy Start. Zaczniemy od doniesień na temat pogody, a w regionie dzisiaj chłodniej, bo termometry wskażą w okolicach 14 stopni Celsjusza w dzień. W nocy te temperatury mają spaść do 9 kreski. Ponadto deszczowe chmury nad regionem, więc parasole niechaj będą przygotowane. Porywy wiatru mogą dochodzić dzisiaj do 50 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny.
1: Trendy Start w Trendy Radio.

Poniedziałek, 21 dzień września, czyli dokładnie 264 dzień roku. Dzisiaj Hipolit, Mateusz, Aleksander, Bernardyna i także Kastor obchodzą imieniny. 101 dni pozostaje nam do końca roku. Dzisiaj dzień potrwa 12 godzin i 17 minut. Słońce ma wstać o 6:20, zachodzi natomiast o 18:37. Dzisiaj dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 35 minut oraz krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 30 minut. Do równonocy jesiennej pozostaje nam zaledwie 2 dni.

0: zaiskrzyło, serce drży.
1: Pokochałem cię.

0: nie próżnujemy po weekendzie. Już jesteśmy z wami na 101.9.95.2 FM o poranku. Dzisiaj też chwila na wspomnienia, co zdarzyło się 21 września w kraju. W roku 1678 wybuchł wielki pożar z Kwierzyny. W 1901 cesarz Austrii Franciszek Józef I nadał prawa miejskie ponad 670-letniej wsi Jaworzno. W 1924 Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie. 21 września 1942 roku zakończyła się wielka akcja deportacyjna w getcie warszawskim. W 1975 spłonął dom towarowy Centralny Dom Dziecka w Warszawie. W 2002 roku w Warszawie otwarto most Siekierkowski.
1: Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla Ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W specjalistycznym szpitalu imienia Szczeklika w Tarnowie otwarto nowy budynek diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Inwestycja obejmuje pracownię diagnostyki obrazowej, zakład patomorfologii oraz pracownię cytologii i histopatologii. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Szpital wyposażył je w nowe urządzenia diagnostyczne. Pierwsze badania dla pacjentów zaplanowano od 1 października. Na parterze budynku ulokowano zakład patomorfologii i pracownię anatomatopatologii. Znajdą się tam również pracownie cytologii i histopatologii. Koszt robót budowlanych przekroczył 11 milionów złotych. Szpital sfinansował je ze środków własnych. Na zakup wyposażenia placówka pozyskała natomiast 15 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki te

0: przeznaczono m.in. na zakup tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Gmina Miejsce Piastowe podpisała umowę na realizację kolejnych inwestycji związanych z rozbudową i poprawą oświetlenia ulicznego. Łącznie zaplanowano budowę kilkudziesięciu nowych lamp, a także rozbudowę sieci kablowej i doświetlenie miejsc szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nowe oświetlenie jest planowane w 7 miejscowościach. Wartość prac opiewa na 620 tysięcy złotych. Ponad 137 tysięcy złotych trafi do gminy Dębica na działania związane z odpadami powstającymi z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dofinansowanie może zostać wykorzystane na działania związane z właściwym zagospodarowaniem odpadów pochodzących z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym na zbieranie odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie tych systemów, transport oraz przetwarzanie zebranych odpadów, uprzątanie odpadów z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz ich dalszy transport i przetwarzanie. Biegacz Zbigniew Święch podjął wyjątkowe sportowe i charytatywne wyzwanie, które połączy pasję do biegania z niesieniem pomocy. Już 10 października wystartuje w morderczym ultramaratonie bieszczadzkim na dystansie 52 km w Cisnej. Dla biegacza cel tej wyprawy wykracza jednak daleko poza linię mety i sportowe ambicje, ponieważ jego główną motywacją jest wsparcie małej Emilki Stusik w jej trudnej walce o zdrowie. Cała akcja toczy się pod poruszającym hasłem, które idealnie oddaje sens tej inicjatywy. Biegnę, ty wpłacasz, razem pomagamy, mówi Zbigniew Święch, organizator zbiórki.
1: Dowiedziałem się, że Emilka Stusik, córka mojego kuzyna, ponownie zachorowała na białaczkę. I wtedy pomyślałem, że skoro i tak mam przebiec te 52 km, skoro już się do tego przygotowuję, to może warto zrobić z tego coś więcej niż tylko moje prywatne sportowe wyzwanie. I właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby te 52 km przebiec dla Emilki charytatywnie.
0: Darczyńcy mogą deklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który pan Zbigniew pokona na bieszczadzkiej trasie. Głównym kanałem pomocy jest oficjalna strona internetowa pod adresem siepomaga.pl/emiliapauzastusik. Za ponad 970 tysięcy złotych rozpoczęła się rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Miejsce Piastowe. Nowe odcinki sieci wodociągowej powstaną w Niżnej Łące, w Łężanach, w Rogach, w Głowience oraz w Targowiskach. Natomiast sieci kanalizacyjnej w Głowience, w Łężanach i w Targowiskach.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: 19,99. Już jutro w KFC. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Poniedziałek, 21 dzień września, a w programie Trendy Start znów kolejna dawka informacji z kalendarium historycznego, co działo się na świecie 21 września. W 1457 roku założono Uniwersytet we Fryburgu. 1780 rok, wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zdrajca Benedict Arnold przekazał Brytyjczykom mapę West Point. W 1903 całkowite zaćmienie słońca widoczne nad Oceanem Południowym i nad Antarktydą. W roku 1943 Bishara al-Churi został wybrany przez parlament na urząd prezydenta Libanu pod mandatem francuskim. 21 września 1975 roku premiera amerykańskiego filmu Pieskie popołudnie w reżyserii Sidneya Lumeta.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.

21 dzień września też wpisał się w historię muzyki. W roku 1947 urodził się Rupert Hine, muzyk, autor piosenek i producent muzyczny. Zmarł w roku 2020. 21 września 1967 roku urodziła się Faith Hill, piosenkarka country i aktorka. W 1979 ukazał się czwarty album studyjny grupy Bonnie M, zatytułowany Oceans of Fantasy. 21 września 1990 roku ukazał się 12 album studyjny zespołu AC/DC, zatytułowany Razor's Edge.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce trwają rozmowy w Nowym Jorku. Zaczął się festiwal filmowy w Gdyni. To walka o najbardziej prestiżową nagrodę polskiego kina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
2: Oh my God, don't remind me.
1: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę. Staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
3: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
1: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej CPLI, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Pokaz filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 tytułów powalczy o Złotego Lwa, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
1: Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonujący gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał. A dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Belgia zagra z Czechami, a Słowenia z Serbią. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolej już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
2: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
1: Pozostałe w wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejusz ma jeden mecz rozegrany mniej. To jest jego konkurencja. Belgijski kolarz Remco Evenepoel zdobył w Montrealu po raz 4 z rzędu tytuł mistrza świata elity w jeździe indywidualnej na czas. I to w znakomitym stylu, bo Włocha Filippo Ganna wyprzedził o prawie minutę. Brąz wywalczył 19-letni Francuz Paul Sexas. Michał Kwiatkowski zajął 23 miejsce. Wśród pań tytuł obroniła Szwajcarka Marlene Reusser. Dominika Wodarczyk była 9, wyrównując najlepszy dotychczas wynik Katarzyny Pawłowskiej sprzed 10 lat. Żużlowcy z Torunia bardzo blisko obrony tytułu. W pierwszym meczu finałowym Press wygrał u siebie ze Spartą Wrocław 55-35. Rewanż za 2 tygodnie na Stadionie Olimpijskim. A w meczu o brąz skromną zaliczkę wypracowała sobie Unia Leszno, pokonując Motor Lublin 46-44. Rewanż za 2 tygodnie. I jeszcze skoki narciarskie. Anna Twardosz wygrała niedzielny konkurs letniej Grand Prix w Rasznowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie zawodowym tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii awansowała na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W konkursie mężczyzn Paweł Wąsek zajął 2 miejsce, a wygrał Amerykanin Jason Colby.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj deszczyk może pojawić się w części regionu, więc parasole niechaj będą przygotowane. Będzie to zdecydowanie chłodniejszy dzień na początek tegoż tygodnia aniżeli ostatnie dni, bo lokalne termometry wskażą nam dzisiaj do 16 stopni Celsjusza. Do tego porywy wiatru do 50 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr niekorzystny. A jutro, w środę i w czwartek, no też bardzo podobna aura. Deszcz w zasadzie będzie nam towarzyszył przez najbliższe dni. Najcieplejszy moment tygodnia to właśnie okolice środy, czwartku. Wówczas termometry powędrują do 18-19 stopni Celsjusza w dzień.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

0: No, dobry początek tygodnia. Witamy w programie o poranku. To Trendy Start do godziny 11. Dzisiaj wyznacza akcję Obudź się z Trend Radiem. Nowy tydzień, nowe wyzwania, no i też dużo dobrych przebojów właśnie dla tych, którzy witają ten poniedziałek razem z nami. Łukasz Michtal, Poranna Zmiana, kłaniamy się i gramy wielkie hity.
1: Trendy Radio, dobry wybór.

0: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: 21 dzień września, poniedziałek. Dzisiaj imieniny świętuje Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz i także Eusebiusz. To 264 dzień roku. Dzisiaj Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Dzień Kapsla, Międzynarodowy Dzień Pokoju, jak również Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. 6:20 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 18:37. Dzień dzisiaj potrwa 12 godzin i 17 minut.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Brzostek podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 3 zadań inwestycyjnych. Zakres zadań obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzostek w miejscowościach na wsi Brzostecka i Wola Brzostecka, etap pierwszy, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skórowa oraz w miejscowości Przeczyca wraz ze zbiornikami buforowymi, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przeczyca. Dokumentacja będzie obejmowała m.in. sieci, przyłącza, hydranty, zasilanie energetyczne oraz niezbędne urządzenia sieciowe. Łączna wartość opracowania dokumentacji dla wszystkich 3 zadań wynosi ponad 523 tysiące złotych. Krosno ponownie włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Ta ekologiczna kampania zainicjowana przez Komisję Europejską ma na celu zachęcanie mieszkańców do zmiany codziennych nawyków i wybierania zdrowszych alternatyw dla samochodów, takich jak rowery, spacery czy transport zbiorowy. Zwieńczeniem tej akcji będzie tradycyjny Dzień bez samochodu, który wypada we wtorek 22 września. Na zlecenie gminy Miasto Krosno tego dnia wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować autobusami krośnieńskiego MKS-u całkowicie bezpłatnie. Zakończyło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2027 dla miasta Jedlicze, podczas którego mieszkańcy mogli zdecydować, na jakie zadania przekazać część środków gminnych. W głosowaniu wzięło udział 224 mieszkańców, a do realizacji zakwalifikowano projekty z największą liczbą głosów: zakup mobilnego toru przeszkód dla MDP oraz organizacja Dnia Otwartej Remizy, wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy oraz schodami w Jedliczu oraz kontynuacja zadania Bezpieczna Męcinka.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W sobotę na Stadionie Miejskim przy ulicy Legionów w Krośnie odbyła się spektakularna ceremonia otwarcia 26. Balonowych Mistrzostw Świata FAI. Świętowanie rozpoczęło się jeszcze przed oficjalną ceremonią. Barwny korowód samochodów z koszami i załogami przejechał ulicami Krosna, witany gorąco przez mieszkańców. Do walki o mistrzowski tytuł przystąpiły 104 załogi reprezentujące 32 kraje. W Krośnie zameldowali się najlepsi piloci z tak odległych zakątków globu jak Australia, Stany Zjednoczone, Japonia czy Kanada. Wraz z ekipami startującymi w fiestach towarzyszących w kolejnych dniach nad miastem będzie można podziwiać ponad 120 statków powietrznych, mówi Piotr Przytocki,

0: prezydent Krosna.
1: Na pewno imponująca i nie spodziewaliśmy się takich tłumów, które tu zmierzały na trybuny stadionu. W kolumnie, która przemierzała ulicę, poruszało się 104 załogi i 20 fiestowych, więc też było utrudnienie w ruchu samochodowym, za co przepraszam, bo też nie poruszali się szybko, bo były problemy komunikacyjne. Ale całość wygląda imponująco i cieszę się ogromnie, że udało się przez te miesiące wypracować tę jakość imprezy.
0: Tak prestiżowe mistrzostwa są organizowane w Polsce po raz pierwszy. Inauguracja przyciągnęła na trybuny tysiące widzów, oferując niezapomniane widowisko, w którym sportowe tradycje połączyły się z nowoczesną technologią, mówi Władysław Ortel, marszałek województwa podkarpackiego.
2: Cały świat się tu dzisiaj zjawił, rzeczywiście 32 kraje reprezentowane. No, serdeczne podziękowania przede wszystkim dla władz samorządów, do pana prezydenta. Obiekt i też cała logistyka dobrze zorganizowana. No też wielkie podziękowania i wielkie serce dla Fundacji Otwartych Serc. To są właściwie pasjonaci, którzy myślę na swoich barkach niosą te wszystkie trudy organizacyjne. No, ale warto takich ludzi wspierać, prawda, bo robią to z pasją, robią to dobrze i to widowisko, które już dzisiaj widzimy, zapowiada naprawdę wielkie emocje i też wielkie, wielkie przeżycia. Sport balonowy jest widowiskowym sportem. Też jest sportem, który wpisuje się w naszą inteligentną specjalizację, czyli w lotnictwo. Przez tworza będą opanowane przez te balony.
0: Kulminacyjnym punktem sobotniego wieczoru był niesamowity nocny pokaz przygotowany przez województwo podkarpackie. Nad głowami tysięcy widzów rozbłysły spektakularne choreografie setek dronów. Podniebne figury świetlne nawiązywały bezpośrednio do tradycji lotniczych regionu i historii polskiego przemysłu lotniczego. Iluminacji towarzyszył dynamiczny pokaz laserów.
3: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Przychodzi taki moment, kiedy czas wyjechać na drogi regionu, a w naszym porannym teamie również i on, Michał Sienicki, który o sytuacji na drogach przedstawi teraz garść niezbędnych informacji.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wyjechać po raz pierwszy tego tygodnia na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Póki co spowolnienia zdarzają się na ulicy Dmowskiego, Rymanowskiej w stronę ronda imienia Beksińskiego. Troszkę wolniej na skrzyżowaniu Bony z ulicami Przemyską i ulicą Lwowską. Zwalniamy, wyjeżdżając w stronę Zagórza. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego poranka ulicę Krosno pokonujemy z trudnościami na ulicy Krakowskiej, ulicy Lewakowskiego, Korczyńska, Niepodległości, Tkacka, Czajkowskiego, Burzaka, Podkarpacka do Światełek z ulicą Składową. Utrudnienia jeszcze są na ulicy Lotników i ulicy Kaczorowskiego. Również od dzisiaj zamknięta ulica Grodzka. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Przejdźmy się teraz ulicami Jasła. Jak na razie tłocznie się robi w centrum miasta oraz przed rondem Solidarności od strony ulic 17 Stycznia i ulicy Lwowskiej. Jak na razie znośnie, ale ruch pewnie będzie się zwiększać w najbliższym czasie. Poza tym zwalniamy na ulicy Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z Kasprowicza, szczególnie troszkę wolniej ulicami Metzgera 3 Maja. W Kurlicach noga z gazu na wjeździe od strony Biecza, utrudnienia na ulicy Sienkiewicza przy skrzyżowaniu ze Szpitalną i Ariańską. Wolniej jedziemy ulicą Kościuszki w stronę skrzyżowania.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Patrzę do kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj mnóstwo propozycji, bo przecież Dzień Krajowej Administracji Skarbowej wpisano obok 21 września. Podobnie jak i Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Mamy też Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, no i Międzynarodowy Dzień Pokoju właśnie. Na chwileczkę zatrzymamy się przy tym ostatnim święcie, bo przecież obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju uroczyście rozpoczyna sekretarz generalny ONZ, który uderza w dzwon pokoju przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Celem święta jest promowanie pokoju na świecie i wzmocnienie idei globalnej współpracy, który w dzisiejszych czasach wydaje nam się niemalże priorytetowe.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 1000 nowych syren alarmowych trafi na Lubelszczyznę. Saperzy w Szczecinie zaczną zaraz usuwać wielki niewybuch znaleziony w lesie. Pojutrze jesień, pytamy, jak radzić sobie z jesienną chandrą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
2: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
1: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. W szczecińskim lesie znaleziono potężną bombę lotniczą. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch. Bomba pochodzi z czasów II wojny światowej. Waży około ćwierć tony. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską 23%. To może być koniec sporu o Grenlandię między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Rzecznik NATO oświadczył w weekend, że doszło w tej sprawie do porozumienia, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Duńczycy są ostrożnymi optymistami.
3: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
1: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. Daje ona ponoć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem, wszystkimi innymi potrzebami wyspy, napisał Trump. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii. Niesie ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Wracamy do sprawy kradzieży samochodu premiera. Po roku pracy śledczych do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia wobec dwóch podejrzanych. Przypomnijmy, rok temu sprzed domu premiera Donalda Tuska w Sopocie skradziono jego prywatne auto. Kilka godzin później policja znalazła samochód na parkingu w Gdańsku. Po tym incydencie kilka osób straciło pracę w Służbie Ochrony Państwa. W środę zacznie się jesień. Prognozy mówią, że tegoroczna ma być wyjątkowo ciepła. To powinno pomóc osobom wrażliwym na zmianę pór roku. Pytamy o dobre rady dla nich. Jak jeszcze można poprawić sobie samopoczucie?
4: Co można robić, żeby przełamać jesienną chandrę?
5: Nie, mi zasklepło.
6: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
7: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
4: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
7: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
1: W parkach widać już pierwsze zmiany. Kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zbiorą się dziś w Warszawie, bo przed nimi aż 4 mecze w Lidze Narodów. Już wiadomo, że o miano pierwszego bramkarza kadry nie powalczy Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
2: Ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara. No a na ten moment no, ta odpowiedź jest już de facto jasno.
1: Na zgrupowanie nie przyjedzie także Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Polaków w najbliższym czasie czekają 4 spotkania. Na inaugurację w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października ponownie na Stadionie Narodowym z Rumunią, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy. A za nami weekend pełen ligowych emocji. W Hiszpanii derby Madrytu wygrało Atletico 2-1. Więcej niż o meczu mówi się jednak o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w 10, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom 2 ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. W tabeli Real traci już 6 punktów do Barcelony, która wygrała do tej pory wszystkie mecze. W Anglii kombat punktów ma Manchester City, wczoraj wygrał z Sunderlandem 5-3. Pierwsze punkty stracił Arsenal, przegrywający w sobotę z Brighton 0-3. W hicie we Francji PSG wygrało w Marsylii z Olympiquem 2-1 i awansowało w tabeli na 6 miejsce, prowadzi Monaco. Grała też oczywiście nasza ekstraklasa. W hicie 9 kolejki Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3. Gładkie zwycięstwo odniósł Lech Poznań. Wygrał z Radomiakiem 5-1, choć przegrywał już od 16 sekundy. Przerwę na kadrę w fotelu lidera spędzi Górnik Zabrze. Pięściarka Elżbieta Wójcik pokonała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Sofii jednogłośnie Irlandkę Cleone Darcy, zapewniając sobie co najmniej brązowy medal w kategorii plus 80 kg. Zwycięstwa w 1/8 finału zanotowali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Dziś o ćwierćfinał powalczą m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Poniedziałek przyniesie nam opady deszczu, a na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa czy Mielca dzisiaj maksymalnie 16 stopni Celsjusza w dzień. W nocy te temperatury mają być na poziomie 9 stopni. Do tego wiatr 25 w porywach 50 km na godzinę, a powieje z północnego zachodu. Wiemet jest niekorzystne ciśnienie 1020 hektopaskali.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.
3: Trendy Start w Trendy Radio.
4: Już po 8 na zegarze Trendy Radia. Witamy Was w trzeciej godzinie programu Trendy Start. Poniedziałek, 21 dzień września, 264 dzień roku. A ci, którzy dopiero przed momentem włączyli radioodbiorniki i słuchają nas o poranku, to warto zobaczyć, czy w gronie Waszych znajomych nie ma Mateusza, Miry, Aleksandra, Marka czy Darii. Bo dzisiaj to właśnie osoby o tych imionach obchodzą imieniny. A my właśnie po raz kolejny w ten poniedziałkowy poranek przesyłamy wszystkim radiosłuchaczom serdeczne pozdrowienia. No i mamy dla Was kolejną porcję muzyki na dzień dobry.
3: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
12: Poniedziałek, czyli początek nowego tygodnia, razem z Trend Radiem, ten już 39 tydzień 2026 roku. Rozpoczynamy od rozmowy dnia, którą warto wysłuchać. Polecamy.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
13: Dzień dobry, a dzisiaj w studio gościmy zespół Bulldozer. Krzysztof Kłos, gitara, wokal.
14: Dzień dobry, witam.
13: Jacek Szczepanik, gitara.
15: Dzień dobry.
13: Rafał Kłos, perkusja.
16: Witam serdecznie.
13: Michał Pszona, bas, ale niestety pana Michała obecnie z nami nie ma. Pozdrawiamy go oczywiście serdecznie.
16: Trzymaj się, Michał. Michał przeżywa trudne chwile zdrowotne.
13: Słyszałam właśnie. Michale, trzymamy kciuki, na pewno się poprawi. Skąd wzięła się nazwa Bulldozer i czy od początku miała odzwierciedlać waszą ścianę dźwięku i taką rockową energię?
14: Nazwa Bulldozer wzięła się z tego, że kiedy się formował zespół, ja myślałem o tym, żeby to była na pewno polska nazwa. Chcieliśmy polskie teksty, no i to miało być jakieś chwytliwe słowo i wtedy usłyszałem taką piosenkę Kuba Dezo, takiego zespołu, który nawet nie wiem, czy jeszcze gra, ale ona mi się bardzo spodobała, bardzo prosta. O tytule Bulldozer. I tak po prostu powstała ta nazwa. Poza tym muzyka też miała być zawsze taka prosta, taka jak to narzędzie, Bulldozer. Proste narzędzie do prostych prac, prosta muzyka, prosty przekaz.
16: Chociaż jak nasi słuchacze albo znajomi słyszą tę nazwę, bardzo mają problematyczne podejście do tego, żeby zrozumieć sens tej nazwy. Tak naprawdę to nie rozumieli jej długie lata.
13: A z czego to wynika?
16: Z czego to wynika? Bo tak naprawdę taki zespół, który ma aż tak specyficzną nazwę, budzi dość skrajne skojarzenia.
14: Chyba tak. Chyba ludzie spodziewają się tego, żeby to była taka naprawdę rzeźnia Bulldozer.
16: Tak, ciekawostka. Kiedy graliśmy właśnie w takich klubach, gdzie naprawdę była taka rzeźnia i słyszeli nazwę Bulldozer, to spodziewali się, że to będzie naprawdę totalny huragan.
14: A po koncercie powiedzieli panowie, to wygracie szanty.
16: Takie szanty właśnie, więc to pokazuje, że czasami nazwa zespołu ma bardzo, bardzo duże znaczenie.
15: Ale nikomu nie musiałem dwa razy powtarzać nazwy. Wystarczy raz powiedzieć, w jakim jesteś zespole i każdy pamięta, że to jest Bulldozer.
16: Tak,
15: więc,
16: to prawda.
15: Więc jednak tą funkcję chwytliwości spełnia moim zdaniem.
13: A utożsamiacie się z tą nazwą? Tak w 100%?
16: Nie mamy wyboru.
15: W kaskach no budowlanych nie chodzimy, chociaż była taka sugestia, żeby w roboczych strojach występować, ale no to zależy, co kto rozumie przez utożsamianie się.
14: Ja mam z kolei taką cechę, że lubię nowe, lubię szukać i nawet parę razy już myślałem, że może by to zmienić.
13: No ale chyba ciężko byłoby, nie? Zmienić nazwę.
15: Myślę, że nie pasuje padła lepsza propozycja do tej
13: Jak
15: pory.
13: Na was patrzę, to przyznaję szczerze, że Bulldozer pasuje.
15: Dzięki, miło słyszeć chyba.
13: Oczywiście tak, w tym pozytywnym aspekcie. A jak oceniacie lokalną scenę rockową na Podkarpaciu? Czy łatwo jest tu promować mocne granie?
16: Jest kilka takich ciekawych zespołów, które taką muzykę grają i zdarzało się kilkakrotnie już, że graliśmy z tymi zespołami koncerty, czy jako support, czy jako jeden z zespołów grających jakiś festiwal. Natomiast odnoszę wrażenie, że jest kilka takich ciekawych miejsc, gdzie taka muzyka się przebija na Podkarpaciu, ale w większości nasz region jest zdominowany bardziej przez muzykę typowo, że tak się wyrażę, swojską, bardziej taką ludową, bardziej pod nóżkę, więc ta muzyka czasami ma problem z przebiciem się. Co nie znaczy, że nie jest atrakcyjna, po prostu część ludzi woli nieco inne klimaty muzyczne. Być może się to zmieni, być może i też za naszą przyczyną.
13: A jak bardzo wasze indywidualne inspiracje muzyczne różnią się od siebie i jak przekłada się to na ostateczne brzmienie zespołu? My jeszcze przed wywiadem trochę o tym dyskutowaliśmy, ale przeniesiemy to teraz oczywiście.
15: Śmieszna sytuacja, bo dosłownie z Krzyśkiem rozmawialiśmy o tym bodajże dwa dni temu.
13: O,
15: i Krzysiek napisał, że jest w szoku, nie rozumie, jak to jest możliwe, że ja się z nim mieszczę w tym samym zespole jako gitarzyści, bo obydwaj gramy na gitarze, a moje gitarowe chyba inspiracje są zupełnie inne niż Krzyśka, ale jakoś sobie radzimy, ja już chyba poznałem to, co Krzyśkowi pasuje, to co w tym zespole, to co pasuje może też do repertuaru naszego i może ja się trochę dostosowuję, ale myślę, że trochę też wprowadziłem innych zagrywek niż były do tej pory. Nie wiem, jakie ty masz, Krzysiek, spojrzenie, albo Rafał jako zewnętrzny obserwator.
16: Zgadzam się gitarowy. W pełni z tym, co Jacek tutaj potwierdza, dlatego, że melodie Jacka, riffy Jacka są zupełnie inne niż te, które gra Krzysztof.
14: Których nie lubisz, powiedzmy.
16: Czasami nie drażnią, to prawda, ale ma to...
14: One przede wszystkim drażnią cię chyba dlatego, że są moje.
16: Nie, to nie jest z tego powodu. Chodzi bardziej o to, że ta nasza muzyka jest bardzo ukierunkowana w jednym konkretnym guście muzycznym i sposób poszerzenia tego jest naprawdę wartością dodaną i Jacek, gdy dołączył do zespołu, to rzeczywiście taką nutkę świeżości do niej, do zespołu, do naszej muzyki wprowadził. Natomiast to też nie uważam do końca, że ta muzyka jest jakaś bardzo skostniała. Po prostu czasami rzeczywiście warto swoje gusta muzyczne, o które pytałaś, przelewać na twórczość, więc zarówno ja mam trochę inne gusta muzyczne, co prawda, które dalej koncentrują się wokół tego ciężkiego grania, natomiast nie tylko sam punk rock, tylko też inne elementy muzyki rockowej i metalowej.
13: I jaka jest to muzyka?
16: Bardzo różna. Godsmack, Alter Bridge, Breaking Benjamin. To są zespoły, które w jakiś sposób też słucham i jakoś też na mój sposób też grania wpływają. Ale też Lux Torpeda, która też poniekąd jest... No właśnie, to Krzysiek też na pewno to potwierdzi.
14: Jest, ja potwierdzam.
16: Ja spodziewałem się. Jest w jak gdyby fundamencie tego początkowego naszego grania. No i też te zespoły dają swoiste poczucie takiego flow muzycznego, które sprawia, że mamy możliwość grania czegoś swojego w oparciu o muzykę, którą lubimy.
13: Krzysztof, a jeżeli chodzi o twoje gusta muzyczne?
14: To jest bardzo trudne pytanie, bo Ja mam bardzo ograniczone. Tutaj żeśmy się trochę sprzeczali w studiu. Zresztą sprzeczka to jest w ogóle nasze drugie imię z Rafałem, który nosimy...
16: Sprzeczka, a potem zaraz Bójka, to jest nasze drugie imię.
14: Nosimy jedno nazwisko, choć nie jesteśmy spokrewnieni. Żartując sobie czasem między sobą mówimy, że hańbisz moje nazwisko. Natomiast jeżeli chodzi o inspiracje muzyczne, to ja bym powiedział w ten sposób. Ja w ogóle cały ten zespół, całe to granie, to jest realizacja mojej absolutnej pasji życiowej jako gówniarz. Ja jestem 8-1, wychowany na Nirwanie, na Offspring, na tych wszystkich zespołach, które tutaj się pojawiały. I ja po prostu pamiętam siebie, jak latam tam z jakąś rakietką, deską czy coś i zawsze marzyłem o tym, żeby mieć rockową kapelę.
15: I KSU chyba też.
14: I też KSU, wiele tam się rzeczy przewinęło. Natomiast ze względu na moją sytuację osobistą, życiową, wbrew pozorom ja mam bardzo mało czasu, żeby po prostu słuchać muzyki. Powiem tak, jak mam chwilę, to po prostu siadam i coś tam sobie dłubię dla nas, dla Buldożera, więc i też mam taką, no to jest na pewno mój minus, tu kolega mi go wiele razy już wypomniał, nawet dzisiaj właśnie ta moja szerokość, jeżeli chodzi o znajomość różnych kapel.
13: Jacku, jak to wygląda u ciebie?
15: No ja wzdychałem od młodości do Metalliki i to jest, myślę, fundament mojego muzycznego gustu, ale gdy zacząłem faktycznie grać na gitarze, to bardzo wydaje mi się, że poszerzyłem i poszedłem bardziej w kierunkach takich progresiv. Ostatnio zwłaszcza w stylu, nie wiem, Porcupine Tree albo Vulkan, taki młody zespół
16: ze Szwecji. Tak, oni też mają kapitalny sposób
15: grania. Świetne mają piosenki. No, już nie będę wspominał tam Tula czy Carnival. No jest sporo takich zespołów, które po prostu w ostatnich latach najbardziej mi pasują, ale też z polskiego choćby podwórka, no to Koma, wiadomo. Więc Metallica i Koma przede wszystkim, ale ostatnie lata im bardziej się rozwijam gitarowo, powiedzmy, tym bardziej szukam jakichś gitarowo ciekawych zespołów i jednak to idzie w tym kierunku progresywnym. Ale chyba się nie materializują na razie te moje gusta w naszej muzyce, ale,
16: nie mogą się
15: ale
16: przebić,
15: może na razie.
16: Ale
15: może
16: do przeze mnie się nie mogą czasu.
14: Ja bym chciał jeszcze wspomnieć, bo nazwami niestety nie poszastam, ale chciałbym wspomnieć o lokalnej kapeli, którą szanuję, lubię i znamy się osobiście i też kilka koncertów razem zagraliśmy. Mówię tutaj o Jesus Chrysler Suicide. Jest to zespół z Rzeszowa i bardzo chciałbym, żeby też ta nazwa tutaj wobec tych dużych, które wypowiedzieliście, żeby też ta nazwa rzeszowska
16: padła. Ależ to Wazelinę teraz poleciało muzyczną. Ale dobrze, pozdrawiamy chłopaków.
15: Tak. Z krośnieńskiego rynku to myślę, że słuchacze mogą kojarzyć zespół Maska. To też z mojej młodości koncerty Maski. Ja bardzo miło wspominam i też pozdrawiam.
13: Panowie, jeszcze powracając do tych waszych muzycznych inspiracji, mimo tego, że się różnią, to i tak waszą wizytówką są mocne riffy, melodia, też słowa, które ważą, o może tak. Kto w zespole odpowiada za warstwę tekstową? Gdzie szukacie inspiracji do pisania o życiu tym pięknym i tym trudnym?
14: Tak, to są te słowa, które zacytowałaś, które pani redaktor zacytowała. To są jakieś ostatnie takie przemyślenia, które zmierzały do tego, żeby jakoś nazwać to, co robimy. I faktycznie, wiesz, zapytałaś wcześniej o zespoły. Ja bym powiedział, że dla mnie największą inspiracją jest, bo ja akurat piszę teksty do nas, to powiedziałbym, patrząc też na te teksty, powiedziałbym, że największą inspiracją jest życie. W kontekście takim...
13: Czyli muzyka też jest dla was taką formą terapii, ucieczki?
14: Absolutnie. To jest, my tam chyba nawet mamy zawarte to, że gdybyśmy nie grali, to byśmy zwariowali, choć czasem mam wrażenie, że jak gramy, to też nie jest za wesoło i też jestem blisko osiągnięcia jakiegoś stanu.
13: Emocje muszą być.
16: Zwariowanie jest bardziej w zasięgu ręki, kiedy gramy, aniżeli kiedy tworzymy teksty.
15: Inaczej byłoby nudno i bez sensu.
14: Natomiast faktycznie, kiedy żyję i mamy te różne, każdy ma te swoje jakieś doświadczenia trudne, które przeżywa, nie? I z którymi jakoś próbuje sobie radzić, to ja widzę, że ten sposób, że one w jakiś sposób, czyli jeżeli ja o tych rzeczach, o tych moich doświadczeniach, nawet trudnych, śpiewam, jeżeli to jest jakoś zawarte w tej muzyce, to naprawdę jest dla mnie jakiś sposób, tak jak powiedziałaś, nie?
13: A ile lat już gracie razem?
16: Myślę, że około 10
14: zbyt
16: lat.
14: Zbyt długo.
16: Tak, zbyt długo to jest najlepsza odpowiedź, bo na przestrzeni tych lat zespół przechodził pewne przemiany. Tak naprawdę ten zespół powstał z inicjatywy i z wielkiej chęci i pasji Krzysztofa, który chciał stworzyć taki zespół. Ja tam znalazłem
14: i
16: się przez znajomego Krzysztofa.
14: To jest dużo ironii w tym, co mówi.
16: Tak, ale pokrywa się z prawdą i z faktami. Więc od Krzyśka wyszła ta inicjatywa, ta iskra. Ja dołączyłem niedługo później i przez pierwszy rok tak naprawdę graliśmy, co ciekawe, w takim magazynie jednej z firm oświetleniowych pomiędzy kartonami. Gdy mówi się, że zespoły wychodzą z garażu, to my wyszliśmy.
13: Czyli bardzo dobry vibe.
16: Tak, wyszliśmy spod kartonu tak naprawdę. I kolejne lata to były zmiany w składzie, zmiany miejsca grania, pierwsze koncerty i taki wtrzon obecnego zespołu zawiązał się po przyjściu Jacka trzy lata temu.
13: Czyli jak z waszej perspektywy zmieniła się wasza muzyka przez te lata? Zmieniła się?
16: Zmieniła się, myślę, tak. Kluczowe. Zmieniła się na pewno, dlatego że na początku to, co mówiliśmy wcześniej, co nie jest zarzutem absolutnie, ale koncentrowaliśmy się na muzyce bardzo mocno inspirowanej punk rockiem, zespołami Lux Torpeda, Armia. To był punkt startowy naszego wyjścia i naszego grania, a na przestrzeni lat ta muzyka trochę ewoluowała i rzeczywiście myślę, że ona jest obecnie nieco zróżnicowana, chociaż to nie jest może taka docelowa wersja tej muzyki, którą chcielibyśmy osiągnąć, ale myślę, że rozwijamy się.
14: Myślę też, że nie ma czegoś takiego, jak że chcemy coś osiągnąć, tylko to jest cały czas pewien progres, nie? Robimy coś, później za chwilę chcemy robić coś kolejnego.
16: Twórczy.
15: Hasłem przewodnim przecież wszystkich naszych prób jest zdanie: tego jeszcze nie mamy, albo nie róbmy tak, bo tego mamy już za dużo. Zawsze jest spróbujmy inaczej.

0: piękne słowo.
1: Ale to sprawia, że po prostu dzięki temu żyjemy. Gdyby to była rzeczywiście jakaś taka muzyka bardzo grana od deski do deski bez emocji, to ten zespół myślę, że nie przetrwałby 10 lat.
2: Chyba też buldożer jest narzędziem takim na budowie, nie? Na budowie jest pewna specyfika komunikacji się między osobami pracującymi. Jest szorstko, jest wulgarnie. No, ale tak u nas bywa też na próbach.
3: Efekt końcowy i tak jest pozytywny.
1: Raczej tak. Chyba skupiamy się na tym, żeby ten efekt końcowy był pozytywny. A że gramy w różnych miejscach i tych koncertów może nie jest jakaś wielka
3: ogromna
1: liczba.
3: A gdzie gracie? Gdzie można was usłyszeć? Czy można też was zaprosić na imprezy plenerowe?
1: Jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie imprezy. Gramy takie imprezy plenerowe również, czy to na, powiedzmy, jakichś dniach miasta, czy dniach gminy, czy jakąś okazję zagrania w innym miejscu w plenerze chętnie podejmiemy. Natomiast gramy też po klubach, gramy na festiwalach muzycznych, najczęściej rockowych, związanych z tematyką muzyki, którą preferujemy, którą gramy. Co ciekawe, gramy czasami nawet w liceach. Zagraliśmy takie dwa koncerty w liceum w Kołaczycach. Też były sympatyczne bardzo. I myślę, że takie niecodzienne koncerty też są wartością dodaną.
3: I takim akcentem rozmowę zakończymy. Zespół Buldożer był gościem. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Krośnieńscy policjanci pomogli kobiecie, która przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. W pojeździe znajdowała się jej 2,5-letnia córka. Ze względu na wysoką temperaturę na zewnątrz oraz szybko nagrzewające się w

0: wnętrze auta funkcjonariusze zdecydowali się wybić szybę i wydobyć malucha z pojazdu, mówi młodszy aspirant Sara Banianowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
1: W środę przed godziną 15 dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o 2,5-letniej dziewczynce uwięzionej w samochodzie. Matka dziecka nie mogła dostać się do wnętrza pojazdu, ponieważ jego drzwi zatrzasnęły się, a kluczyki znajdowały się w środku. W samochodzie pozostała jej 2,5-letnia córka. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze błyskawicznie ocenili sytuację i kierując się troską o zdrowie dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe. Dziewczynka została sprawnie i bezpiecznie wyciągnięta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.
0: W przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w nagrzanym samochodzie należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Agresja sowiecka w 1939 roku i zajęcie wschodnich ziem II Rzeczpospolitej zapoczątkowały wielką falę deportacji Polaków na Syberię. Wywózek dokonywano też w końcowym okresie wojny na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Wielu wywiezionych nie przetrwało katorżniczej pracy w surowym klimacie. Obecnie w okolicach 17 września wspominamy Polaków wywiezionych na nieludzką ziemię. Powiat dębicki Pamięć Sybiraków uczcił w ostatnią niedzielę w miejscowości Mokre w gminie Żyraków. Miejsce nie jest przypadkowe, bowiem 33 żołnierzy AK z tej wsi zostało wywiezionych do łagru, powiedział starosta Piotr Chęciek.
3: 33 żołnierzy Armii Krajowej w roku 1944 zostało przez NKWD ujętych, złapanych, zatrzymanych i następnie wywieziono ich w głąb Rosji do łagru numer 270, z którego 9 nie wróciło i tych 9 tutaj w tej kapliczce leży, ale oczywiście to jest symbol, natomiast chodzi generalnie o to, żebyśmy pamiętali o tym, jak oni żyli, co robili.
0: Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Zasowie, po której nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Mokrem. Następnie uroczystość przeniosła się pod kapliczkę w Mokrem, upamiętniającą wywiezionych mieszkańców. Tam złożono wiązanki kwiatów, mówi zastępca wójta gminy Żyraków Grzegorz Reguła.
3: 33 żołnierzy Armii Krajowej w roku 1944 zostało przez NKWD ujętych, złapanych, zatrzymanych i następnie wywieziono ich w głąb Rosji do łagru numer 270, z którego 9 nie wróciło i tych 9 tutaj w tej kapliczce leży, ale oczywiście to jest symbol, natomiast chodzi generalnie o to, żebyśmy pamiętali o tym, jak oni żyli, co robili.
0: Uzupełnieniem obchodów była wystawa prac uczniowskich pod tytułem Sybir – historia, która nie przemija. 10 października w Bacówce u Władysława Franosa odbędzie się podkarpacki osod, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osod to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi, mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
4: 10 października zapraszamy na podkarpacki osod, to spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Franosa. Zaczynamy rozpaleniem watry, będziemy nawoływać trąbitami owce, poczekamy na ich przybycie, spędzimy owce do osodu, przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości, będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej, będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.
5: Reklama.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: nieważne, czy jesteście już w pracy, w domu, może dzisiaj jakiś urlop przedłużający weekend. Fajnie, że jesteście razem z nami, a my z kolei jesteśmy też na drogach regionu. Konkretnie Michał Sienicki, który i w tej godzinie ma wiadomości dla zmotoryzowanych. Posłuchajmy.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, gdzie ruch zwalnia na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza. Zatory robią się na ulicach Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szejnochy, ogólnie w okolicach centrum. Dojazd do ronda Solidarności też troszkę spowolniony. Noga z gazu na ulicach Mickiewicza, również Czackiego, Kołłątaja, 3 Maja. W Gorlicach ostrożnie przejeżdżajmy przez ulicę Parkową, Kościuszki, Legionów, Mickiewicza. Odrobinę wolniej na ulicy Stróżowskiej i Krakowskiej. Wracamy na Podkarpacie, jedziemy przez ulicę Krosna. Tutaj zamknięcie ruchu na ulicy Grodzkiej z powodu prac drogowych. Utrudnienie na ulicy Jana Pawła na nitce w stronę Jasła. Zwolnimy także na ulicach Podwale, Legionów oraz Niepodległości.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: na Trend Radio. Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Radio. U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy hity wszechczasów.

0: trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Za nami piękny, słoneczny weekend, który też jeszcze był okazją do tego, aby poczuć ostatnie tchnienia lata. Już ten tydzień szykuje nam się pod znakiem pogody, raczej z deszczem w tle, i jesień pewnie będzie dawać o sobie znaki. No, my natomiast na antenie Trend Radia zawsze przywołujemy te letnie rytmy i teraz u nas właśnie on, Alvaro Soler, z tym hiszpańskim utworem, który doda nam trochę ciepła na taki szarobury poniedziałek. Sofia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce w grze zachodnie województwa. Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczenia wygrała partia Putina. W Niemczech odwrotnie, partia kanclerza CDU w odwrocie. Fatalny wynik w lokalnych wyborach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
2: Jedną Rosję.
3: Na jedną Rosję, no bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
1: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merca. Twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają, by wytrwał i kontynuował politykę reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie. Tam wygrała lewica. USA proponują Chinom współpracę w sprawie sztucznej inteligencji. To ma być system wzajemnego informowania o poważnych zagrożeniach związanych z AI. W tym tygodniu mają się spotkać przywódcy USA i Chin. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły, powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
4: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych po rzeczy wykończeniowe.
1: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni europejskie mistrzostwa motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
5: Naprawdę dobre miejsce. Jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
6: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie. No, wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
1: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 tygodnie zgrupowania i 4 mecze w Lidze Narodów. To będzie intensywny czas dla naszej piłkarskiej kadry. Polacy zbiorą się dziś w Warszawie, a w piątek rozegrają pierwszy mecz po spadku do Dywizji B u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Potem mają wyjazdowy mecz ze Szwecją, domowy z Rumunią i wyjazdowy z Bośnią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale 2 już mu wypadło. Bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, a napastnik Adrian Benedyczak złamał nadgarstek. W kadrze nie ma wprawdzie Oskara Pietruszewskiego, ale warto odnotować, że utalentowany pomocnik jest już w pełni zdrowy i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się wczoraj na boisku. Wszedł w 85. minucie hitowego starcia między FC Porto a Benficą Lizbona, które jego zespół wygrał 3-1. Kadrowicze, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zagrali dla Porto pełne 90 minut, a Jakub Kamiński mecz obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych Benfiki. Co ciekawe, żaden z wybrańców Jana Urbana nie strzelił weekend gola. Znamy już 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Polacy po gładkiej wygranej z Łotwą zmierzą się jutro z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2. To dobra wiadomość dla nas, bo przecież przegraliśmy z Bułgarią w fazie grupowej, mówi Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.
2: My jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć Mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi, ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika. Na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
1: W ćwierćfinałach Francja zagra z Rumunią, a Włochy z Finlandią. Dziś w ostatnich meczach 1/8 finału Słowenia zmierzy się z Serbią, a Belgia z Czechami. Dziki Warszawa nie zagrają w koszykarskiej lidze mistrzów FIBA. W finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polski zespół przegrał z niemieckim Rasta Wechta 82-93. To oznacza, że Dziki zagrają w Pucharze Europy FIBA. W lidze mistrzów zagra Legia Warszawa jako zdobywca krajowego tytułu w poprzednim sezonie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie oraz małopolskie niebo dzisiaj zasnute chmurami, z których lokalnie może popadać deszcz. Na termometrach z kolei w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie, Mielcu oraz Dębicy w okolicach 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatury 9 stopni Celsjusza, ciśnienie 1018 hektopaskali, a biometr na poniedziałek zapowiada się niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Uschabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda 4. niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda 4. niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
6: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.
4: Już po 9, a więc poniedziałek, 21 dzień września. Czas też w tym tygodniu zaglądnąć po raz pierwszy do gazet Podkarpacia i Małopolski. Już niebawem Ewa Bukowiecka będzie razem z nami i przysłuchamy się najciekawszym artykułom, które dzisiaj można przeczytać w lokalnej prasie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Dzień dobry, witam w poniedziałkowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę. A teraz oczywiście dawka najlepszych hitów i Garcia Bamboleo.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM. Reklama.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy, w promocji.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny. W sobotni wieczór w Jasienicy Rosielnej w powiecie brzozowskim doszło do tragicznego wypadku. W rejonie miejscowego cmentarza 16-letni kierujący krosem uderzył w drzewo. Mimo podjętej reanimacji nastolatka nie udało się uratować. Zmarł na miejscu. W niedzielę w Sieniawie obchody jubileuszu 350-lecia nadania praw miejskich. O godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny msza. Po niej przemarsz uczestników do rynku, gdzie o godzinie 12.30 rozpocznie się część oficjalna obchodów. Odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, hetmana polnego koronnego, założyciela miasta Sieniawa. W dniach 18 do 20 września rzeszowski rynek zamienił się w centrum karpackich smaków, tradycji i dobrej muzyki. Trwa kolejna edycja festiwalu Karpaty na Widelcu, którego ambasadorem i gościem honorowym jest Robert Makłowicz. W niedzielę odbył się uroczysty korowód kucharzy, który oficjalnie rozpoczął tegoroczne świętowanie. Tysiące pielgrzymów z Podkarpacia i Małopolski uczestniczyło w niedzielnych uroczystościach odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. W tym roku miały szczególny wymiar ze względu na wielkie jubileusze, 180. rocznicę objawień Matki Bożej w La Salette oraz 30-lecie koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani z dębowieckiej Bazyliki Mniejszej. Mszy świętej odpustowej przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba w asyście kilkudziesięciu kapłanów zakonnych i diecezjalnych.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas sprawdzić, przy jakich zdarzeniach interweniowali policjanci z Podkarpacia na naszych drogach.
2: W Krośnie na ulicy Podkarpackiej doszło do potrącenia pieszego. Ze wstępnych

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Bema w Krośnie doczeka się rozbudowy. Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg na realizację tej inwestycji. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją oba istniejące budynki szkoły i internatu połączy nowa parterowa przewiązka. W tym miejscu powstanie nowoczesne przedszkole dla 12 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi w wieku od 3 do 9 lat. W nowym skrzydle powstaną nie tylko sale przedszkolne z sanitariatami i szatnią, ale również specjalistyczne gabinety logopedyczne i psychologiczne oraz 4 sale terapeutyczne, w tym do integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej i wyciszenia. Od 1 września w 3 szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat gorlicki zmienił się sposób realizacji kształcenia zawodowego w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. W ramach nauki uczniowie mogą przygotowywać się do uzyskania umiejętności z zakresu kierowania pojazdem silnikowym. W tym celu w szkołach utworzono ośrodki szkolenia kierowców, a powiat gorlicki zakupił 3 samochody przeznaczone do praktycznej nauki jazdy. Łączna wartość zakupu 3 samochodów wyniosła blisko 140 tysięcy złotych. Nowe samochody będą wykorzystywane do realizacji bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B dla uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. W gminie Dukla powstanie nowa atrakcja turystyczna. Podpisano umowę na budowę platformy widokowej w Hyczkach. Nowa platforma widokowa będzie miała drewnianą, ażurową konstrukcję na rzucie kwadratu o wymiarach 5,3 na 5,3 metra. Jej całkowita wysokość od poziomu terenu wyniesie 7,5 metra. Obiekt będzie pozbawiony pełnych ścian, stropów i dachu oraz zostanie posadowiony na żelbetowych fundamentach. Ciekawym rozwiązaniem będzie zastosowanie mechanizmu działającego na zasadzie peryskopu. Zarówno na poziomie terenu, jak i na górnym poziomie platformy w specjalnym szybie umieszczone zostaną lustra. Dzięki nim panoramę Beskidu Dukielskiego będzie można obserwować także bez wychodzenia na górę. Schody prowadzące na platformę zostaną rozmieszczone wokół centralnego szybu. Całkowita wartość zadania wynosi 337 tysięcy złotych brutto. Gmina pozyskała na jego realizację ponad 250 tysięcy złotych dofinansowania.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Rozpoczęły się prace zmierzające do włączenia do systemu ITS skrzyżowania ulic Kasprowicza, Romanowicza w Tarnowie.

0: W czasie trwania prac, które będą prowadzone do listopada, nie będzie działała sygnalizacja świetlna. Wartość projektu to łącznie ponad 5 200 000 zł. 85% pochodzi z funduszy europejskich. Zostały z niego sfinansowane także realizacje 3 ścieżek rowerowych wzdłuż Alei Solidarności oraz ulic Dworcowej i Nowodąbrowskiej. W Bystrej koło Gorlic odbyły się Agrogorlice. To niezwykłe wydarzenie skupiające rolników, hodowców, ogrodników i osoby związane z tą branżą. Agrogorlice są przeznaczone dla każdego, nie tylko dla rolników, mówił starosta gorlicki Mirosław Waląg.
1: Możemy poznać nowinki w hodowli, możemy poznać nowinki w rolnictwie, zobaczyć, podglądnąć, wymieniać między sobą poglądy, ale przede wszystkim jest to wspaniały czas dla mieszkańców powiatu, nie tylko, okolicznych powiatów, nie tylko gorlickiego, bo przecież do Bystrej jest zawsze blisko, prawda? Jesteśmy w centrum praktycznie Beskidu Niskiego, jest tutaj naprawdę wspaniała atmosfera, piękny klimat, ludzie.
0: Podczas wizyty w Bystrej można było wrzucić datek do puszki na rzecz Nikoli Woźniak, dziewczynki cierpiącej na zespół Retta, poważną chorobę neurologiczną. Zbiórka sfinansuje bieżące leczenie dziecka, a w przyszłości możliwą terapię genową, której wprowadzenia oczekują rodzice dziewczynki, mówi tata Nikoli Łukasz Woźniak.
2: Mamy zarejestrowaną zbiórkę aktualnie na 7 milionów złotych na syrop rehabilitację. Jednak docelowo zbieramy na terapię genową, która z tego co wiemy ma być dostępna na przełomie 2027 a 2028 roku. No i szacowane koszty to prawdopodobnie w granicach 12-15 milionów.
0: Agrogorlice upływały pod znakiem muzyki. Na scenie wystąpiły zespoły regionalne oraz inni utalentowani mieszkańcy regionu. Pojawił się także zespół Pogwizdani. Panie z kół gospodyń wiejskich zapewniły wiele przysmaków na dni imprezy.
3: Od wypieków słodkich, bo słone, dania gorące, zimne, chlebu śpieczony, swojski.
4: Cały tydzień. Spędziłyśmy cały tydzień popołudniami, zbierałyśmy się na remizie i tam przygotowywałyśmy wszystko na świeżo.
3: I mamy wypiek przygotowany na tą okazję. To będzie Beskidzki Miodownik Łękowski.
5: Zapraszamy dzisiaj wszystkich tutaj uczestników na prązioki, muffinki, chrabąszcze, ciasto swojskiej roboty, śliwki tutaj są.
0: Wystawa rolnicza Agrogorlice w 2026 roku odbyła się już po raz czwarty.
6: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Jesteśmy w połowie poniedziałkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi kryminalnych. Szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: Czas już na Gazetę Krakowską. Około 2,6 miliona złotych kosztował remont dotychczasowej części oraz dostosowania nowych pomieszczeń na potrzeby oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej szpitala imienia doktora Dietla w Krynicy Zdroju. Dzięki inwestycji szpital dysponuje 21 łóżkami, a sale chorych wyposażono w klimatyzację oraz własne toalety. Dotychczas rocznie na tym oddziale hospitalizowanych było około 1500 pacjentów i wykonywano blisko 1200 zabiegów. Teraz możliwości są większe. Blisko 600 tysięcy złotych padło łupem złodziei, którzy w piątek dokonali zuchwałej kradzieży w sklepie jubilerskim w Limanowej. Dzięki intensywnej pracy policjantów z Limanowej i Krakowa już po 48 godzinach zatrzymano dwóch głównych sprawców oraz osoby mogące mieć związek z przestępstwem. Dziś na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie rusza remont drogi krajowej nr 75 w Mochnaczce Wyżnej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które potrwają dłuższy czas. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości. Wojsko, policja, strażacy, ratownicy oraz przedstawiciele wielu instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo spotkali się w sobotę w Sękowej podczas finału Akademii Ratowniczej Sarex 2026. Mieszkańcy i goście odwiedzający wydarzenie mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczych, porozmawiać z funkcjonariuszami oraz poznać zasady współpracy służb w sytuacjach kryzysowych.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie. Come back.

0: Morawiecka i poranne gazety towarzyszyły nam w ostatnich minutach. Wiemy już, o czym piszą redaktorzy podkarpackich i małopolskich gazet. A jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się w ten poniedziałek w kraju i na świecie, obowiązkowo bądźcie razem z nami już za kilka minut.
1: Damy tu mało!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociąg potrącił dziecko na torach. Tragedia na Pomorzu. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Weterynarze apelują, by nie przynosić jeży z lasu. Prawie wszystkie są zdrowe, tylko szykują się do snu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem przez tory. Wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
2: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań, w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
1: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
3: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
1: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Znacznie pogorszyły się warunki do spacerów na szlakach w Beskidach. W nocy padało i mocno się ochłodziło. W niedzielę było 20 stopni, a dziś jest już tylko 11, do tego mgła. GoProwcy proszą turystów o dobry ubiór i warto też zainstalować aplikację na ratunek, mieć przy sobie powerbank. W Gdyni zaczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. 8 filmów pojawi się w konkursie dla młodych. Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
1: Przewodniczącym konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku.
5: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj pokażą nam w ciągu dnia od 13 do 16 stopni Celsjusza. Takie temperatury według synoptyków powinny być odnotowane chociażby dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie oraz Rzeszowie. Mocniejsze porywy wiatru do 50 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Wiatr mamy niekorzystny. Generalnie początek tygodnia bardzo podobny do dnia dzisiejszego.
6: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
5: Minęła 10, wiadomości przekazane, prognoza pogody także, a więc czas już na godzinę, która no właśnie jest zwieńczeniem tegoż poniedziałkowego programu. Dzisiaj, skoro mamy poniedziałek, 21 dzień września, to na początek tygodnia już wkrótce pierwsze informacje z powiatowych urzędów pracy. Jak co poniedziałek na antenie Trendy Radia, nasz radiowy pośredniak, że tak się wyrażę. Giełda pracy startuje niebawem, a ja, Łukasz Michnal, jeszcze przez ponad 50 minut jestem też z wami.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Hej, hej! Dla miłości hop!

płaczę, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 18 września 2026 roku. Podinspektor w Wydziale Informacji i Promocji Gorlice. Osoba na stanowisku podinspektora Gorlice. Psycholog, psychoterapeuta, psycholog Gorlice. Pielęgniarka, piękówka. Osoba do spraw handlu i marketingu Gorlice. Kosmetolog Wysowa Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz Wysowa Zdrój. Nauczyciel matematyki Świdnica. Technik informatyk Gorlice. Grafik komputerowy Lipinki. Przedstawiciel handlowy Gorlice. Pracownik polowy pomiarowy praca na terenie kraju. Ślusarz Mszanka. Ślusarz spawacz Korczyna. Spawacz konstrukcji stalowych praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG praca na terenie kraju. Spawacz MAX 135 praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych praca na terenie kraju. Tokarz Gorlice. Spawacz MIG-MAG Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji Gorlice. Płytkarz glazurnik praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych praca w Niemczech. Murarz praca w Niemczech. Glazurnik praca w Niemczech. Brojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, Gorlice. Konserwator elektryk, Gorlice. Stolarz meblowy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym Męcina Wielka. Pracownik pomocniczy Gorlice. Kucharz Ropa. Cukiernik Lipinki. Kelner Regietów. Magazynier Gorlice. Magazynier Szczepańcowa. Magazynier Ropica Polska. Operator wózka widłowego Szczepańcowa. Pakowacz ręczny Lipinki. Pomoc kuchenna Kobylanka. Opiekun osoby starszej. Praca w Niemczech lub w Polsce. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Do godziny 11 można jeszcze rozbudzić się razem z nami, zwłaszcza jeśli w głośnikach waszych radioodbiorników gra wasza ulubiona muza. Trendy start @trendradio.pl to adres do poranka. Tam często dzielicie się swoimi przemyśleniami, jak również muzycznymi hitami. W gronie tych przebojów, które przywędrowały na naszą radiową skrzynkę mailową, Calvin Harris i The Weeknd, utwór Over Now.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trendy Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Oferty pracy. Asystent do spraw kadr w Sanok. Asystent projektanta w Sanok. Fizjoterapeuta w Prusie. Frezer w Sanok. Kierowca kategorii C plus E w Bukowsko. Kierowca kategorii B w Sanok. Kierowca samochodu ciężarowego w Sanok. Magazynier Zakórz. Mechanik pojazdów samochodowych w Sanok. Nauczyciel w Sanok. Operator koparki Serczak. Operator koparko-ładowarki Serczak. Operator produkcji Zakórz. Operator tokarki Sanok. Pomoc kuchenna Sanok. Pracownik działu logistyki Sanok. Pracownik produkcji montażu Sanok. Rehabilitant Sanok. Śluza spawacz Sanok. Śluza spawacz Besko. Technik farmaceutyczny Sanok. Tokarz tokarki konwencjonalnej Sanok. Dziękuję.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Właśnie rozpoczyna się okres godowy jeleni, czyli rykowisko. W tym czasie zwierzęta są szczególnie aktywne i częściej przemieszczają się również w pobliżu dróg. Dla kierowców oznacza to zwiększone ryzyko nagłego pojawienia się dzikiej zwierzyny na jezdni. Dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, mówi aspirant Joanna Dychtoń z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Przypominamy i apelujemy do kierowców, żeby zwolnić, szczególnie po zmroku i o świcie, obserwować pobocza, nie lekceważmy znaków ostrzegających przed dziką zwierzyną. Rykowisko jeleni w Polsce rozpoczyna się zwykle w drugiej połowie września, dlatego to właśnie jest teraz ten czas. Bardzo ważna jest również zasada, że jeżeli zauważymy jedno zwierzę, powinniśmy spodziewać się kolejnych, ponieważ jelenie często przemieszczają się w grupach, dlatego po przebiegnięciu jednego osobnika nie należy od razu przyspieszać.
1: Kilka sekund ostrożności może zapobiec poważnemu zdarzeniu. 3 i 4 października w Gorlickim Centrum Kultury odbędzie się druga edycja Niskiego Festiwalu Górskiego. Główną gwiazdą wydarzenia będzie legenda światowego himalaizmu Krzysztof Wielicki. W zimową podróż po łuku Karpat zabiorą słuchacze Sławomir Sanocki i Weronika Łukaszewska. Z kolei świat biegów górskich przybliży Kuba Wolski. Na scenie pojawią się także Krystian Wagner i Julia Trzyszczyk, którzy opowiedzą o swoich wyprawach rowerowych, a o beskidzkich tajemnicach i rodzinnych podróżach opowiedzą Marek Owczarz oraz grupa Powsi Nogi. Całość poprowadzi Piotr Fejkiel, a muzyczną atrakcją festiwalu

0: będzie solowy koncert Zuzanny Malisz. W programie nie zabraknie też pokazów filmowych, warsztatów, panelu dyskusyjnego oraz wspólnej wyprawy w teren. Projekt jest realizowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Wstęp jest bezpłatny.
1: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: W sobotę na Stadionie Miejskim przy ulicy Legionów w Krośnie odbyła się spektakularna ceremonia otwarcia 26. Balonowych Mistrzostw Świata FAI. Świętowanie rozpoczęło się jeszcze przed oficjalną ceremonią. Barwny korowód samochodów z koszami i załogami przejechał ulicami Krosna. Witany gorąco przez mieszkańców, do walki o mistrzowski tytuł przystąpiły 104 załogi reprezentujące 32 kraje. W Krośnie zameldowali się najlepsi piloci z tak odległych zakątków globu jak Australia, Stany Zjednoczone, Japonia czy Kanada. Wraz z ekipami startującymi w fiestach towarzyszących w kolejnych dniach nad miastem będzie można podziwiać ponad 120 statków powietrznych. Mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Na pewno imponująca i nie spodziewaliśmy się takich tłumów, które tu zmierzały na trybuny stadionu. W kolumnie, która przemierzała ulicę, poruszało się 104 załogi i 20 fiestowych, więc też było utrudnienie w ruchu samochodowym, za co przepraszam, bo też nie poruszali się szybko, bo były problemy komunikacyjne. Ale całość wygląda imponująco i cieszę się ogromnie, że udało się przez te miesiące wypracować tę jakość imprezy.
0: Tak prestiżowe mistrzostwa są organizowane w Polsce po raz pierwszy. Inauguracja przyciągnęła na trybuny tysiące widzów, oferując niezapomniane widowisko, w którym sportowe tradycje połączyły się z nowoczesną technologią, mówi Władysław Ortel, marszałek województwa podkarpackiego.
3: Cały świat się tu dzisiaj zjawił, rzeczywiście 32 kraje reprezentowane. No, serdeczne podziękowania przede wszystkim do władz samorządów, do pana prezydenta. Obiekt i też cała logistyka dobrze zorganizowana. No też wielkie podziękowania i wielkie serce dla Fundacji Otwartych Serc. To są właściwie pasjonaci, którzy myślę na swoich barkach niosą te wszystkie trudy organizacyjne. No, ale warto takich ludzi wspierać, prawda, bo robią to z pasją, robią to dobrze i to widowisko, które już dzisiaj widzimy, zapowiada naprawdę wielkie emocje i też wielkie, wielkie przeżycia. Sport balonowy jest widowiskowym sportem. Też jest sportem, który wpisuje się w naszą inteligentną specjalizację, czyli w lotnictwo. Przestworza będą opanowane przez te balony.
0: Kulminacyjnym punktem sobotniego wieczoru był niesamowity nocny pokaz przygotowany przez województwo podkarpackie. Nad głowami tysięcy widzów rozbłysły spektakularne choreografie setek dronów. Podniebne figury świetlne nawiązywały bezpośrednio do tradycji lotniczych regionu i historii polskiego przemysłu lotniczego. Iluminacji towarzyszył dynamiczny pokaz laserów.
4: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

Druga połowa września, kalendarzowa jesień tuż za rogiem, a w kalendarzu wyjątkowych dat 21 dzień września to dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Data ustanowiona przez ONZ przypomina nam o czymś, co w codziennym pędzie łatwo zgubić. O spokoju, wzajemnym szacunku i dobrych relacjach. Pokój to nie tylko wielka polityka na nagłówkach gazet, ale też to, co tworzymy na co dzień. Miły gest dla sąsiada, wyciągnięta ręka na zgodę, czy po prostu odrobina wyrozumiałości dla kogoś obok.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 18 września 2026 roku.

pomocnik elektryka, sulistrowa, pomocnik ślusarza, sulistrowa, pracownik biurowy, staż, krosno, pracownik biurowy, staż i skrzynia, pracownik biurowy, staż, rymanów, pracownik fizyczny, krosno, pracownik ogólnobudowlany, krosno, pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki, puławy, pracownik, pracownica produkcji, jasło, pracownik, pracownica restauracji McDonald's, krosno,

0: Opon, Krosno, Wulkanizator, Krosno, Zbrojarz, Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest Praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: 95 i 2 FM.
1: Dzisiaj już gdzieniegdzie w regionie czujemy ten powiew jesieni, ale w Trend Radio hity zawsze w letnim klimacie. Na finiszu bryska i lato. Mandy Remix to też przebój, który niejednokrotnie w naszych porannych spotkaniach przewija się. No i dzisiaj warto go też zagrać.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to miejsce na ewentualną bazę USA. Uwaga, lekkomyślni turyści, Cyber Ranger w Tatrach ma na was oko. 96-letni Sobiesław Zasada wraca na trasę. Weźmie udział w rajdzie samochodowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pitem Hegsetem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
2: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON w rozmowie z szefem Pentagonu. Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
3: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
2: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
4: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
2: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tumanowicz.
5: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
2: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
1: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak wygrał za kierownicą Porsche 911. Argentyńskie media nazwały go wtedy El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem. Zasada i tym razem jedzie za kierownicą Porsche z takim samym numerem bocznym 405. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem strzelił aż 5. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
6: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
1: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejosz ma jeden mecz rozegrany mniej.
7: Początek tygodnia szykuje nam się iście jesienny, bo i nie zabraknie deszczu i też troszeczkę słupki rtęci nam pokażą inne temperatury, zdecydowanie już poniżej 20 kresek. Średnia w tym tygodniu to 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia oczywiście. Dzisiaj też wiatr z północnego zachodu w porywach 50 km na godzinę powieje nam. Ciśnienie 1018 hektopaskala, no a jeśli chodzi o biometr, ten pozostaje niekorzystny. Ale liczę na to, że muzyka, którą zagrają dla was Ania i Marcin, też jeszcze doda wam południowego powera. Za dzisiejszy poranek dziękuję, Łukasz Michtel. Kłaniam się i życzę dobrego dnia i dobrego tygodnia.
8: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: 90.
1: Dzień dobry, witajcie moi drodzy, wszystkich...
2: Hej, w poniedziałek.
1: Jejku, ospałych pozdrawiamy serdecznie. Alan, dopiero wstałeś, poważnie to mówisz, czy się nabijasz ze mnie?
2: No chyba się nabija trochę.
1: Z ciebie, Anka, czy ze mnie?
2: Ze mnie też.
1: Znasz?
2: Chyba tak.
1: My dwoje, tak, można powiedzieć?
2: Można.
1: My dwoje,
2: śmieszne, nie?
1: Ciebie budzimy, moi drodzy.
2: Wstajemy poniedziałek.
1: To było najgorsze.
2: Okropne.
1: Tak, to takie stare, wiecie, budziki, które się kupowało na bazarze.
2: Ale nawet te nowe są takie nieprzyjemne. Ogólnie budzik ma po prostu obudzić, on nie ma być, wiesz.
1: Pamiętasz bazary, na których szło kupić? A, pozdrawiamy w ogóle wszystkich, którzy słuchają nas na bazarach. Właśnie. To jeśli macie taki, że tak powiem,
2: taką możliwość,
1: to proszę wysłać do nas.
2: Czekamy, możecie nawet dźwiękówę podesłać.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Drodzy, 90. godzinę. Wystartowaliśmy oczywiście przed chwilą, ale teraz mamy już przygotowane fajne hity. Na początek brytyjski wokalista R&B. Najbardziej znany, znany z hitu.
2: Przypomnij. Return of the Mac. No Marcin, chciałam dać ci szansę.
1: No to właśnie ten numer, moi drodzy, jako pierwszy dzisiaj rozpoczyna naszą fajną listę.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Nightcrawlers i Push the Feeling On. Ten hit już możemy nawet znać z wszelakich remixów.
2: Ale dawno go nie było, nie?
1: No, jakoś bardzo tak, dawno.
2: Zapomnieliśmy dzisiaj nadrabiamy trochę.
1: Ale takie utwory też muszą znaleźć się oczywiście w 90.
2: I znajdują swoje miejsce. Moi drodzy, jeśli macie miejsce w swoim sercu dla jakiegoś hitu, który usłyszeliście albo chcecie usłyszeć, no to piszcie do nas. info@trendyradio.pl. Ostatnio na przykład Sabina wysłała hit, który był dla niej po prostu... Znaczy zapomniała, jak, co to w ogóle za przebój był, Go West, no przecież
1: Pet Shop Boys,
2: no ale ona jakoś tak pamiętała z dzieciństwa, słuchaj, tato jej słuchał non-stop.
1: Super, ale no nawet, czasem tak
2: nawet
1: jest,
2: tutaj
1: że
2: napisała nam w jakiejś stacji radiowej. No nie będę robił kryptoreklamy, bo to nie trendy było, wtedy jeszcze. Natomiast, no właśnie, chodziło jej po głowie to nagranie, Ania kiedyś zaprezentowała w 90 na godzinę, ona tak, to ten hit.
1: No jest.
2: No i wspomnienie wróciło. Swoich takich pięknych.
1: Czekamy, aż powrócą wasze
2: najmłodszych
1: wspomnienia.
2: Najmłodszych chwil życia.

0: Trendy Radio.
1: Koszyn i Catch.
2: No i to jest dedykacja od naszej kochanej słuchaczki z Tarnowa, Kasi, która bardzo gorąco i serdecznie pozdrawia swoje koleżanki na zmianie. Uwielbiają, słuchaj, nasz program 90 godziny.
1: Cieszymy się bardzo.
2: Powiem. Dziewczyny, bardzo nam miło was oczywiście dzisiaj gościć przed radioodbiornikami. Pozdrawiamy Danutę, Kazię, Beatę, Ewę, no i Martynę.
1: Pozdrawiamy was, dziewuchy, serdecznie.
2: Jesteście super, naprawdę.
1: Najlepsze.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: No to, to weteran można powiedzieć spośród wszystkich 90 na godzinę, nie?
2: Tak myślisz? No w zasadzie
1: oczywiście
2: tak.
1: Lubimy tego przeboja grać i bez końca. Tak pisze Tomek. Lubimy ten przebój grać bez końca. Może tak, Tomku?
2: Ale wiesz, Marcin, powiem ci, że czasem takie... Poprawna polszczyzna rządzi się swoimi prawami,
1: tak.
2: Ale czasem to naprawdę jest śmieszne.
1: Ja powiem tak. Bardzo lubię, słuchaj, kiedy ktoś podpowiada nam te przeboje, które chce usłyszeć. Dlatego, że my mamy tutaj wtedy, wiesz...
2: No i forum adoracji.
1: Dokładnie.
2: Wzajemnej, muzycznej.
1: Nie, no właśnie nie, mamy jest wyręczenie nasze, takie zwane następuje. Nie?
2: No pewnie.
1: Wiesz, ile ty się musisz głowić, żeby znaleźć jakieś fajne hity, żeby to po prostu... No, to nie jest tak, moi drodzy, że z kapelusza rzucamy i to wszystko wchodzi i granie.
2: No nie, trzeba dostosować. 31 seconds and we're going for

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Brzostek podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 3 zadań inwestycyjnych. Zakres zadań obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzostek w miejscowościach na wsi Brzostecka i Wola Brzostecka, etap pierwszy. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skórowa oraz w miejscowości Przeczyca wraz ze zbiornikami buforowymi, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przeczyca. Dokumentacja będzie obejmowała m.in. sieci, przyłącza, hydranty, zasilanie energetyczne oraz niezbędne urządzenia sieciowe. Łączna wartość opracowania dokumentacji dla wszystkich 3 zadań wynosi ponad 523 tysiące złotych. Krosno ponownie włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Ta ekologiczna kampania zainicjowana przez Komisję Europejską ma na celu zachęcanie mieszkańców do zmiany codziennych nawyków i wybierania zdrowszych alternatyw dla samochodów, takich jak rowery, spacery czy transport zbiorowy. Zwieńczeniem tej akcji będzie tradycyjny Dzień bez samochodu, który wypada we wtorek 22 września. Na zlecenie gminy Miasto Krosno tego dnia wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować autobusami krośnieńskiego MKS-u całkowicie bezpłatnie. Zakończyło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2027 dla miasta Jedlicze, podczas którego mieszkańcy mogli zdecydować, na jakie zadania przekazać część środków gminnych. W głosowaniu wzięło udział 224 mieszkańców, a do realizacji zakwalifikowano projekty z największą liczbą głosów: zakup mobilnego toru przeszkód dla MDP oraz organizacja Dnia Otwartej Remizy, wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy oraz schodami w Jedliczu oraz kontynuacja zadania Bezpieczna Męcinka.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Agresja sowiecka w 1939 roku i zajęcie wschodnich ziem II Rzeczpospolitej zapoczątkowały wielką falę deportacji Polaków na Syberię. Wywózek dokonywano też w końcowym okresie wojny na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Wielu wywiezionych nie przetrwało katorżniczej pracy w surowym klimacie. Obecnie w okolicach 17 września wspominamy Polaków wywiezionych na nieludzką ziemię. Powiat dębicki pamięć sybiraków uczcił w ostatnią niedzielę w miejscowości Mokre w gminie Żyraków. Miejsce nie jest przypadkowe, bowiem 33 żołnierzy AK z tej wsi zostało wywiezionych do łagru, powiedział starosta Piotr Chęciek.
3: 33 żołnierzy Armii Krajowej w roku 1944 zostało przez NKWD ujętych, złapanych, zatrzymanych i następnie wywieziono ich w głąb Rosji do łagru numer 270, z którego 9 nie wróciło i tych 9 tutaj w tej kapliczce leży, ale oczywiście to jest symbol, natomiast chodzi generalnie o to, żebyśmy pamiętali o tym, jak oni żyli, co robili.
1: Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Zasowie, po której nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Mokrem. Następnie uroczystość przeniosła się pod kapliczkę w Mokrem, upamiętniającą wywiezionych mieszkańców. Tam złożono wiązanki kwiatów, mówi zastępca wójta gminy Żyraków, Grzegorz Reguła.
4: Przede wszystkim modlitwa, ale też i pamięć, i uznanie, i wielki szacunek, bo mamy wobec tych ludzi wielki dług wdzięczności za to, że możemy żyć w wolnej Polsce, możemy żyć w niesamowitym komforcie, w niesamowitym dobrobycie, bo ci ludzie walczyli za nasze pokolenia, za to, by nam było dobrze. Cieszę się, że spotykamy się tutaj wraz z pocztami sztandarowymi, ale przede wszystkim z młodzieżą.
1: Uzupełnieniem obchodów była wystawa prac uczniowskich pod tytułem Sybir – historia, która nie przemija.
0: Reklama.
5: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji

0: To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
4: Reklama.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: I Tribe.
2: I just wanna be with you.
1: No. No. Oni śpiewali, słuchaj, nawet była wokalistka. Ja widzę ciebie jako taką wokalistkę śpiewającą na dachu.
2: Tak?
1: No.
2: Wiesz, ja Marcin na
1: helikopterze, na dachu.
2: Ale no, jak trzeba by
1: mógłbym
2: było.
1: Mógłbym być twoim basistą. Ewentualnie grać na bębnach.
2: Oj, Marcin.
1: Miałaś propozycję kiedyś do tańczenia w zespole?
2: Co ty?
1: No to mam osobę, która właśnie ma ci to zaproponować.
2: Co ty? Już nie te lata chyba.
1: Te.
2: Te lata, co ty? Ale dobrze wiedzieć.

0: Born to Make You Happy. To jest oczywiście jeden z największych hitów Britney Spears. No, burzliwe życie Britney, oczywiście bardzo.
1: Ale muzyczne, jakie bogate.
0: Muzyczne, bardzo bogate. I oczywiście też pamiętamy Upside Again. Ten numer, jak pojawił się, to wszyscy szaleli na jego punkcie, gdziekolwiek byli.
1: Ale nie tylko, bo Britney ma to do siebie, że co nie wyda, to i tak robi robotę.
0: Robi robotę?
1: Furorę.
0: To zrobi furorę teraz i ten Czebuj.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Wracamy do meritum, wracamy do hitu, który zawsze daje swoje trzy grosze, słuchajcie, do tego programu. Kto? DJ Bobo, bo o nim mowa. Człowiek do zadań specjalnych, jeśli chodzi o dobrą muzykę i przede wszystkim dobre hity, które się sprawdzają z lat 90. Chcecie zagrać coś fajnego z lat 90? Nie wiecie, co
2: no to zagramy.
1: Gracie gdzieś, nie macie pojęcia o graniu, wam wybieracie DJ-a Bobo i chwyci.
2: There is a party, o ten hit.
1: Tak.
2: Chodzi.
1: Dobra, no to zagrajmy.

0: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Ricky Martin nam się pojawia. Living La Vida Loca.
2: Living La Vida Loca to jest taki numer, który był absolutnym, słuchaj, takim starterem, jeśli chodzi o imprezę dla mojej koleżanki. Pamiętam, że ona miała obsesję. Obsesyjna była na punkcie Ricky Martina i wszystkie imprezy, które w naszej tutaj skromnej, że tak powiem, gromadzie się pojawiały, to przychodziła za grę Ricky Martin, Ricky Martin. No w końcu nie może być wszystko Ricky Martina, nie?
1: No nie może, ale wiesz, ten utwór ma w sobie tak pozytywny.
2: Maryla, pozdrawiam gorąco.
1: Marylka,
2: tak, pięknie z Rzeszowa dziewczyna. Maryla, nazwiska może nie będę mówił, może słucha.
1: No nie mów, nie
2: no bo Maryla chyba do dzisiaj tak jej pozostało. Bo kiedyś na weselu byliśmy się tak, zaczepiliśmy się i od co
1: I dalej była, był ten Ricky Martin.
2: No była prosić właśnie o Ricky Martina. Ja mówię, nic się nie zmieniło. No, 20 lat minęło, nic się nie zmieniło.
1: Ale to poniekąd
2: 20
1: piękny.
2: Lat, jak z bicza strzelił. Moja droga, pamiętam jak wczoraj, jak byliśmy razem na komersie w zasadzie.
1: O, aż Marcin, to powędrowałeś, powiem ci, głęboko.
2: No commerce to był, no, po prostu commerce.
1: Pamiętasz swój?
2: Tak, burzliwe.
1: Burzliwe.

0: Dzięki za dziś, moi drodzy. Program 90 na godzinę wraca jutro. Na oczywiście godzinę 11 będziemy gotowi i zwarci do tego, by prezentować wielkie hity.
1: Dokładnie, cześć.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy zapadnie wyrok w sprawie tragedii na Jedynce? Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Zima w górach. Zajrzymy w Tatry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżono o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a 3-osobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
2: Mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
3: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
2: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
4: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
2: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
1: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii z obrażeniami ewakuowano 80 uczniów. To w podstawówce w Wielczu-Laskowicach. Według strażaków nie doszło do wybuchu, ale niekontrolowanej reakcji chemicznej. Nie było zagrożenia dla uczniów i innych osób przebywających w szkole. Pogotowie zabrało nauczycielkę do szpitala. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
5: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. Jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
1: Nocą kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową a Amerykanką Vivian Wolf.

0: Adam, ale z tego powodu bardzo się cieszymy. No i wreszcie doczekaliśmy się deszczu po naprawdę pięknym weekendzie, także nie ma co narzekać. No jedynie chyba na temperatury. 13 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski. W nocy no też za ciepło nie będzie, bo 8 dalej deszczowo, natomiast jutro 12 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy również przewidują opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także w środę. 15 na termometrach, w nocy 7.
1: Reklama. Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Dzień dobry, ale jesiennie. No dzisiaj to już naprawdę na pełnej, ale z tego powodu bardzo się cieszymy. Deszcz bardzo, bardzo jest obecnie nam potrzebny, także są same plusy. No i ja już czuję rzeczywiście, że ta pora roku zbliża się ogromnymi krokami, bo tak naprawdę już za dwa dni ją powitamy. A już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie na program Granie na żądanie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. No startujemy.

Proszę o pozdrowienie koleżanek z pracy, które odchodzą na emeryturę. Kasi i Lucyny, dużo zdrowia i spełnienia marzeń życzą koleżanki z pracy. Proszę o piosenkę Baciary, żyje się raz. Oj, ale będzie tęsknota. Pożegnania są najgorsze, ja też bardzo pożegnanie nie lubię. Także moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Drogie panie, odpoczywajcie. No właśnie, po tylu latach w pracy wreszcie zasłużony. Spokój, chyba że lubiłyście bardzo swoją pracę, no i będziecie tęsknić, to no to już bardziej smutny aspekt. Tak, no to lecimy w takim razie, Baciary.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
0: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
3: Serdeczne i gorące pozdrowienia dla kierownika zmiany Darka, który jest i zawsze pomoże dobrą radą. Przesyła koleżanka z pracy piosenka Final Countdown. Oj tak, dobrze, że takich ludzi się ma wokół, nie? Którzy zawsze nam doradzą, zawsze pomogą. To jest właśnie ta istota chyba człowieczeństwa. Panie Darku, specjalnie dla pana.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Pozdro dla niezastąpionego Piotra z życzeniami w 40. urodziny od kolegów. Trzymaj się wszędzie. Piosenka London Boys. Pozdrawiamy w takim razie bardzo gorąco Piotra i życzymy całą redakcję Trendy Radia dużo, dużo uśmiechu, radości, spełnienia marzeń i samych przyjemności w życiu. No właśnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W specjalistycznym szpitalu imienia Szczeklika w Tarnowie otwarto nowy budynek diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Inwestycja obejmuje pracownię diagnostyki obrazowej, zakład patomorfologii oraz pracownię cytologii i histopatologii. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Szpital wyposażył je w nowe urządzenia diagnostyczne. Pierwsze badania dla pacjentów zaplanowano od 1 października. Na parterze budynku ulokowano zakład patomorfologii i pracownię anatomatopatologii. Znajdą się tam również pracownie cytologii i histopatologii. Koszt robót budowlanych przekroczył 11 milionów złotych. Szpital sfinansował je ze środków własnych. Na zakup wyposażenia placówka pozyskała natomiast 15 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki te przeznaczono m.in. na zakup tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Gmina Miejsce Piastowe podpisała umowę na realizację kolejnych inwestycji związanych z rozbudową i poprawą oświetlenia ulicznego. Łącznie zaplanowano budowę kilkudziesięciu nowych lamp, a także rozbudowę sieci kablowej i doświetlenie miejsc szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nowe oświetlenie jest planowane w 7 miejscowościach. Wartość prac opiewa na 620 tysięcy złotych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Bema w Krośnie doczeka się rozbudowy. Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg na realizację tej inwestycji. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją oba istniejące budynki szkoły i internatu połączy nowa parterowa przewiązka. W tym miejscu powstanie nowoczesne przedszkole dla 12 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi w wieku od 3 do 9 lat. W nowym skrzydle powstaną nie tylko sale przedszkolne z sanitariatami i szatnią, ale również specjalistyczne gabinety logopedyczne i psychologiczne oraz 4 sale terapeutyczne. W tym do integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej i wyciszenia. Od 1 września w 3 szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat gorlicki zmienił się sposób realizacji kształcenia zawodowego w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. W ramach nauki uczniowie mogą przygotowywać się do uzyskania umiejętności z zakresu kierowania pojazdem silnikowym. W tym celu w szkołach utworzono ośrodki szkolenia kierowców, a powiat gorlicki zakupił 3 samochody przeznaczone do praktycznej nauki jazdy. Łączna wartość zakupu 3 samochodów wyniosła blisko 140 tysięcy złotych. Nowe samochody będą wykorzystywane do realizacji bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B dla uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Biegacz Zbigniew Święch podjął wyjątkowe sportowe i charytatywne wyzwanie, które połączy pasję do biegania z niesieniem pomocy. Już

0: 10 października wystartuje w morderczym ultramaratonie bieszczadzkim na dystansie 52 km w Cisnej. Dla biegacza cel tej wyprawy wykracza jednak daleko poza linię mety i sportowe ambicje, ponieważ jego główną motywacją jest wsparcie małej Emilki Stusik w jej trudnej walce o zdrowie. Cała akcja toczy się pod poruszającym hasłem, które idealnie oddaje sens tej inicjatywy. Biegnę, ty wpłacasz, razem pomagamy, mówi Zbigniew Święch, organizator zbiórki.
1: Dowiedziałem się, że Emilka Stusik, córka mojego kuzyna, ponownie zachorowała na białaczkę. I wtedy pomyślałem, że skoro i tak mam przebiec te 52 km, skoro już się do tego przygotowuję, to może warto zrobić z tego coś więcej niż tylko moje prywatne sportowe wyzwanie. I właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby te 52 km przebiec dla Emilki charytatywnie.
0: Darczyńcy mogą deklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który pan Zbigniew pokona na bieszczadzkiej trasie. Głównym kanałem pomocy jest oficjalna strona internetowa pod adresem siepomaga.pl/emiliapauzastusik. Za ponad 970 tysięcy złotych rozpoczęła się rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Miejsce Piastowe. Nowe odcinki sieci wodociągowej powstaną w Niżnej Łące, w Łężanach, w Rogach, w Głowience oraz w Targowiskach. Natomiast sieci kanalizacyjnej w Głowience, w Łężanach i w Targowiskach.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
9: Najlepsze życzenia z okazji urodzin dla Marianny od kuzynki Iwony. O, pięknie. Pani Marianno, dużo, dużo zdrowia dla pani, uśmiechu, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. No to dziewczyny, chyba dzisiaj świętujecie, co? Iwona, pozdro leci również dla ciebie.

0: FM.
1: Pozdrowienia dla Andrzeja i jego kolegów, którzy pracują w Siarach. Wierna słuchaczka, proszę o piosenkę Zamigotał świat. Andrzeju, w takim razie pozdrawiam ciebie, twoich kumpli, no i oczywiście naszą słuchaczkę. No mam nadzieję, że niebawem dowiemy się, jak masz na imię. Gramy.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
3: Pozdrawiam Karolinę S. i jej brata Dawida od Ryśka. O proszę, ja także Was pozdrawiam i dziękuję, że jesteście tutaj tak chętnie obecni. Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Życzę Ci dużo zdrowia, kochanie, od Rafała z Lutczy. Piosenka Zenek, Martyniuk i Mandacik. O, dobrze Was tu słyszeć. Michasia, w takim razie wszystkiego, co najpiękniejsze dla Ciebie. No i jeszcze mandacik. No takie to by się chciało przyjmować.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ulala, ale zagramy. Kancelaria, zabiorę cię na perły i diamenty nad morze i słońce. Największe jest warte serce kochające. Pozdrawiam piękną Iwonę. Trzymaj się, Wojtek. PS. Umieć kochać, do tego trzeba ukończyć szkołę cierpienia. O proszę, no tak romantycznie powiedziałabym. Pozdrawiam was w takim razie bardzo serdecznie. No i mam nadzieję, że wam się uda. Trzymamy kciuki całą redakcją.

0: Bye, trzymajcie się. No i słyszymy się już za kilka godzin. Heja. A no właśnie, Filip Waćkowski przyjmuje popołudniówkę.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Kolejne rosyjskie uderzenie na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zarabia lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Marcin Krzemiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, no ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełański, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełański ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO, ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed sądem okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, a mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
3: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania, wśród pracowników usług i sprzedawców 5281,03 zł.
2: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
4: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
5: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań, być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
4: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
2: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.
6: Końcówka września, no i nie da się ukryć, robi się już mocno jesiennie. Dzisiaj 13 stopni w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 14 w Tarnowie. Jeszcze może popadać też w naszym regionie. W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą zaledwie 9 stopni.
7: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Boné, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
6: Poniedziałkowe popołudnie, oczywiście druga zmiana w Trendy Radio. O czym będziemy dziś mówić? Do lokalnego sportu sobie niejednokrotnie zajrzymy, bo wspomnimy chociażby o koszykarzach z Krosna, hokeistach z Sanoka czy piłkarzach z Jasła. Wszyscy solidarnie, wszyscy bardzo solidarnie przegrywają. Teraz natomiast Modern Talking i Brother Louis. Filip Waćkowski, cześć.

Polka będzie na banknocie euro. Jeżeli oczywiście zagłosujemy. Dziś ostatni dzień głosowania nad wyglądem nowych banknotów euro. Ma być największa zmiana od 2020 roku, czyli od początku tej papierowej wersji waluty euro. No i na jednym z banknotów, na 20, może się pojawić Maria Skłodowska-Curie. Oraz europejska przyroda, to akurat interesuje nas mniej. W każdym razie Maria Skłodowska-Curie, Maria Curie Skłodowska na banknocie 20 euro. Wszystko jest w naszych rękach, czy też palcach, bo głosowanie trwa w internecie. Dzisiaj ostatni dzień i uwaga, podaję adres ecb.europa.eu. Głosowanie dla nas Polaków zdecydowanie obowiązkowe.

0: Reklama. Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Reklama.

0: 21 dzień września, oczywiście poniedziałek, ostatni poniedziałek lata i w ogóle to przedostatni dzień lata. Każdego dnia jest jakieś święto, dziś mamy, uwaga, dzień doceniania żony. Ale mam nadzieję, że to w zasadzie święto, które obchodzimy codziennie. Doceniania męża oczywiście też.
1: Vamos! Todos a cantar!

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu rzeszowscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży walizki należącej do pasażerki pociągu relacji Przemyśl-Kraków. Z ustaleń wynikało, że kobieta podróżująca pociągiem pozostawiła walizkę w przedziale i na chwilę z niego wyszła. Kiedy wróciła, zauważyła, że jej bagażu nie ma. W walizce znajdowały się m.in. laptop, biżuteria kolekcjonerska, odzież oraz kosmetyki. Pokrzywdzona oszacowała wartość utraconego mienia na ponad 18 tysięcy złotych. O zdarzeniu zostali również powiadomieni funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w Rzeszowie. Podczas patrolu zauważyli trzech mężczyzn, których wygląd odpowiadał przekazanym rysopisom. Funkcjonariusze podjęli wobec nich interwencję i powiadomili policję. Podczas wykonywanych czynności przy jednym z mężczyzn znaleziono laptop należący do pokrzywdzonej. Policjanci odzyskali również skradzioną walizkę wraz z jej zawartością. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki o charakterze wolnościowym. W Tarnowie rozpoczęły się prace zmierzające do włączenia do systemu ITS skrzyżowania ulic Kasprowicza-Romanowicza. W czasie trwania prac, które będą prowadzone do listopada, nie będzie działała sygnalizacja świetlna. To ostatnie z trzech skrzyżowań oprócz Mickiewicza-Legionów i Zblitowska-Chemiczna, które zostanie włączone do systemu.

0: Wiosno 2026 wczoraj na krośnieńskim lotnisku odbył się piknik balonowo-lotniczy. Wydarzenie przyciągnęło tysiące mieszkańców Podkarpacia oraz turystów. Choć oficjalny piknik wystartował o godzinie 11, lotnicze emocje rozpoczęły się już o świcie. Ponad 120 załóg z ponad 30 krajów, w tym z tak odległych zakątków jak Australia, Kanada, Japonia czy USA, wyruszyło do pierwszych lotów konkursowych. Po godzinie 16 piloci po raz kolejny wzbili się w niebo do drugiej sesji zawodów. Na co najbardziej czekali uczestnicy?
1: Cieszymy się, że jesteśmy tu w tym miejscu, no i wraz z rodziną i wszystkim przyjaciółmi. No, najważniejsze dla nas jest zobaczenie tej konkurencji właśnie finałowej, no i balonów, na które wszyscy tutaj czekamy, my i setki osób, które jest na miejscu.
2: Obserwuje pan balony często, czy tylko dzisiaj właśnie?
1: Wie pani co, dość rzadko, ale to jest tak duża atrakcja, którą mamy tutaj w pobliżu, że jednak to jest bardzo ważne dla nas i bardzo chcieliśmy zobaczyć tu na żywo właśnie taki konkurs i cieszymy się, że tutaj jesteśmy i my będziemy mogli to zobaczyć na żywo.
3: Dla mnie super atrakcja.
2: Mhm. Ogląda pani gdzieś z domu, czy specjalnie pani gdzieś przyjeżdża w dane miejsce, żeby oglądać te balony?
3: Specjalnie śledzę, gdzie są starty, jeździmy, wypatrujemy, skąd najlepiej oglądać, także no tak raczej konkretnie w tym uczestniczę.
4: Zaskoczona mile, ponieważ no często przebywam na tych konkursach balonowych. Dla mnie to jest rewelacja. To jest impreza nie do opisania. Jak trzeba być i zobaczyć.
2: Często pani śledzi balony właśnie?
4: Ja mieszkam tu w Krośnie, także jestem bywalcem stałym.
0: Na płycie lotniska na odwiedzających czekało mnóstwo propozycji podzielonych na tematyczne strefy. Zaprezentowano w niej statyczną wystawę maszyn lotniczych, a chętni mogli skorzystać z lotów widokowych samolotami oraz szybowcami. Swoje stoiska z grami turystycznymi i warsztatami artystycznymi przygotowały również lokalne instytucje, między innymi Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oraz Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się interaktywny naukobus, mówi Przemysław Mietlarek z naukobusa.
5: I w ramach naszego dzisiejszego spotkania mamy dla Państwa przygotowane trzy strefy. Zewnętrzna strefa to jest namiot z mrożącymi krew w żyłach eksperymentami i ognistymi wybuchami. Dolny pokład to jest pracownia fizyczna, w której mamy okazję naelektryzować się, zobaczyć czym jest elektrostatyka, a czym jest prąd elektryczny. No i górne laboratorium chemiczne, czyli miejsce, gdzie możemy wyprodukować paliwo przyszłości.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się to miejsce?
5: Ogromnym, nie ukrywam, że dzisiaj mamy tutaj z koleżankami i kolegami naprawdę dużą ilość pracy. Natomiast z taką publicznością i z taką widownią to przyjemnie się pracuje.
0: 26. Balonowe Mistrzostwa Świata potrwają do 25 września. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach zaprasza tatusiów i dzieci do udziału w akcji Tata też czyta. Czytanie odbywa się w każdą sobotę miesiąca o godzinie 10 w Fili Zawodzie, ulica pod Lodownią. Mówi Barbara Szczepanik z Fili Zawodzie w Miejskiej Bibliotece w Gorlicach.
6: To przede wszystkim fajna zabawa, że może wpłynąć na jakość spędzonego czasu z dzieckiem, że to jest kreatywność i to jest wyobraźnia. Ponieważ statystyki pokazują nam, że jednak mężczyźni i chłopcy częściej odchodzą od tego czytania, dlatego akcja powstała właśnie po to, żeby ich zachęcić, po prostu żeby częściej czytali niż mamy czy babcie naszym dzieciakom.
0: Zgłoszenia przyjmowane są 3 dni przed ostatnią sobotą każdego miesiąca, osobiście w Fili Zawodzie lub telefonicznie 18 352 68 88.
7: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też

0: Agenda Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
2: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
3: Reklama.

0: Arena.
1: Zerknijmy sobie na chwilę do świata show biznesu, gwiazd muzyki i to tych ogólnoświatowych gwiazd muzyki. Pussycat Dolls, kojarzycie ten zespół? Pewnie tak, Nicole Scherzinger, czyli najbardziej rozpoznawalna dziewczyna z Pussycat Dolls, napisała, że ona to w zasadzie jest Polką. No nigdy tego nie mówiła, ale w zasadzie to jest Polką, bo jej babcia była Polką, w ogóle uwielbia pierogi, choć w naszym kraju jest po raz pierwszy. I tak zauważyłem, że w ostatnich 2-3 latach jest wysyp amerykańskich gwiazd, które przypomniały sobie o polskich korzeniach. I tak się zastanawiam, czy to związane z tym, że polski paszport stał się mocniejszy od amerykańskiego?
2: Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam.

0: Twoje trendy, hity w Trend Radio.
1: Czy my czasem narzekamy na cenę dobrego pieczywa? No oczywiście, że tak. Okazuje się, że nie mamy aż tak źle. Jest nowy kulinarny trend w Stanach Zjednoczonych. Pieczywo na zakwasie. Bochenek chleba na zakwasie. $60 w jednej z piekarni. Nieźle, nie? W ogóle ciekawe są amerykańskie trendy żywnościowe w tym roku. Był kompot, odkryli rosół, teraz odkryli chleb na zakwasie. No jeszcze parę lat i odkryją inne europejskie rzeczy. Chodniki albo publiczna służba zdrowia, chociaż to może być dla nich zdecydowanie zbyt dużym szokiem.
2: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście. Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
2: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
1: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
3: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
1: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
4: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: W tym tygodniu trzeba się spodziewać takiej aury jak dzisiaj. Będzie raczej szaro, a termometry pokażą okolice 13-14 stopni maksymalnie. Jutro nawet 12, bo tyle będzie w Sanoku i Krośnie, 13 w Tarnowie, Jaśle i Gorlicach.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
11: Reklama.
12: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
6: Druga zmiana w Trendy Radio. Nie zwalniamy tempa. Przed nami Kordian i Góraleczka jak ze snu. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi Podkarpacie i Małopolski. Zajrzymy również do płyty tygodnia.

0: Fantastico. Płyta tygodnia.
1: Druga zmiana to też czas na płytę tygodnia w Trend Radio. Tym razem będziemy przedstawiać wam twórczość nieżyjącej już artystki, czyli Laury Branigan. Najlepszy w karierze był dla niej rok 1984. To wtedy wydała płytę Self Control i oprócz tytułowego singla mnóstwo innych hitów na tym krążku, między innymi ten Ti Amo. Już teraz na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory marinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory marinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Hiya, Bobby.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Z serwisem drogowym startujemy w Sanoku, gdzie trzeba zwolnić na skrzyżowaniu ulic Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Zwalniamy wyjeżdżając w stronę Zagórza z miasta, a także na dojazdach do ronda imienia Beksińskiego oraz ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej i Mickiewicza. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
2: Dzień dobry dla wszystkich podróżujących ulicami Krosna. No dzisiaj są spore utrudnienia. Proszę Państwa, dłużej postoimy na ulicy Korczyńskiej Niepodległości, Statyńskiego do Korczyńskiej, ulica Tkacka, Podwale, ulica Czajkowskiego, prawie cała zakorkowana, Pużaka, Jagiellońska. No i duże utrudnienia na ulicy Lwowskiej, gdyż jest wjazd w ulicę Bohaterów. Niedostępne jest zamknięcie. Ulica Grodzka jest zamknięta. Z tego to względu na ulicy Lwowskiej bardzo duże korki się tworzą. Dojazd do Światełek z ulicą Polną na ulicy Bieszczadzkiej dzisiaj też troszeczkę przystawia. Tak również do Krosna też przystawia wjazd. Jeżeli chodzi o pozostałe ulice, no na obecną chwilę są w miarę przejezdne. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Przejeżdżamy przez Jasło, tu ruch zwolni na ulicy Lwowskiej, Piłsudskiego oraz w ścisłym centrum miasta, a także na przyległych ulicach. Jadąc przez Gotlicę szczególnie uważajmy na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich na światłach. Tam trzeba troszkę poczekać na wyjazd z miasta. Dość duży korek robi się na ulicy Parkowej, Kościuszki, zatory także na Mickiewicza i ulicy Legionów. Lepsza sytuacja jest na ulicach Węgierskiej i Sienkiewicza, choć tu uważajmy przy skrzyżowaniu z ulicami Szpitalną i ulicą Ariańską.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę w Jasienicy Rosielnej doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Z ustaleń wynika, że w pobliżu cmentarza około godziny 21.30 szesnastolatek jadący krosem uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i szczegóły tego tragicznego zdarzenia. W miniony czwartek na drogach powiatu dębickiego policjanci drogówki prowadzili krajowe działania pod nazwą Prędkość. Mundurowi przeprowadzali kontrolę prędkości w kilku miejscach, w których najczęściej dochodzi do przekraczania dopuszczalnej prędkości. Głównym celem działań było zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. W trakcie akcji policjanci w szczególności zwracali uwagę na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, które są głównymi przyczynami wypadków. Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane manewry to najpoważniejsze przewinienia kierowców. Podczas prowadzonych działań policjanci odnotowali 49 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Dla 42 kierowców kontrola prędkości, z jaką podróżowali, zakończyła się mandatem karnym.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Za nami święto karpackiego gołąbka i adzymka proziaka, które odbyło się w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie LGD do Rzeczy Wisłoka przyciągnęła wielu mieszkańców oraz pasjonatów lokalnej kuchni, mówi Magdalena Bolanowska, kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania do Rzeczy Wisłoka.
3: Są to bardzo regionalne, bardzo typowe dla naszego obszaru potrawy, które tak naprawdę gdzieś tam trochę zanikają w naszych domach, ponieważ są mniej popularne, mniej lubiane, dlatego chcemy przywrócić tą tradycję lokalną do przygotowywania tych potraw, stąd obecność 7 kół gospodyń wiejskich z naszego obszaru. Każda impreza musi być okraszona przede wszystkim dobrym jedzeniem, są przepyszne gołąbki, są proziaki, są adzymki. Cała impreza w związku z tym, że jest finansowana przez Urząd Marszałkowski w ramach programu zadania, które finansuje Stowarzyszenie Prokarpatia, jest również finansowane z Lokalnej Strategii Rozwoju do Rzeczy Wisłoka i jest też częścią wydarzenia Made in Karpaty. Stąd są rękodzielnicy, jest lawenda, przepiękne produkty, pachnące mydełka, woreczki, ale również są stroje karpackie, torebki inspirowane koronką karpacką, więc oprócz jedzenia można również sobie zawsze zakupić jakąś pamiątkę.
1: Na miejscu można było spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się lokalne gołąbki ziemniaczane oraz świeżo wypiekane proziaki.
4: My reprezentujemy koło w posadzie jaćmierskiej, które liczy już 95 lat minęło, niedługo będzie setka, więc bardzo stare z tradycjami koło. No gołąbki z tarciny ziemniaczanej, które no niestety już się skończyły, nie ma, i ciasto placek królewski. Można jeszcze słonecznik, jakby ktoś tam, ale to już powystawowe takie zakupy będą wtedy.
5: Na naszym stoisku możemy dostać tak, wszelkiego rodzaju słodkości, ze śliwkami placek, szarlotka, takie tradycyjne gofry, kiedyś te serca, proziaki z dżemem, proziaki z masłem czosnkowym, proziaki ze zwykłym masełkiem, pasztet z cukinii, gołąbki z sosem grzybowym ziemniaczane, bigos i kaszanka z cebulką podduszaną z ogórkiem i chlebkiem. My jesteśmy bardzo obrotne, także w 2 dni żeśmy się obrobiły. To jest koło gospodyń wiejskich we Wróbliku Szlacheckim.
4: Placuszki, jak zwykle, oponki, proziaczki oczywiście do konkursu, gołąbek też do konkursu, rogaliczki, kromach ze smalcem i ogórkiem.
1: Całość uzupełniły występy zespołów i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia był Piotr Rogalik Rogala. Już jesienią Gorlice ponownie staną się stolicą regionalnego biegania. 4 października odbędzie się jubileuszowa, 24. edycja kultowego biegu naftowego. To wyjątkowe wydarzenie, które w unikalny sposób łączy sportową rywalizację z bogatą historią przemysłu naftowego ziemi gorlickiej. Organizatorzy zadbali o to, aby w imprezie mógł wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania i wieku. W programie przewidziano 3 główne kategorie, mówi Adam Rach.

0: Pał, prezes Stowarzyszenia Maraton Gorlice.
1: Dla naszych biegaczy mamy dwa dystanse do dyspozycji. To jest 10 km i dystans 4,2 km, tak zwany mini maraton rodzinny, gdzie tutaj serdecznie zapraszamy nie tylko tych wytrawnych biegaczy, ale amatorów, którzy przespacerują, przetruchtają bądź przebiegną wspólnie z rodziną właśnie nasz taki mini maraton rodzinny. Do tego jeszcze będzie kategoria specjalna dla Nordic Walking na tymże dystansie 4,2 km. Dla każdego z naszych biegaczy oczywiście przygotowaliśmy już pamiątkowe medale. Meta dla wszystkich będzie na stadionie Osier w Gorlicach, natomiast start dla 10 km będzie przy cerkwi w Owczarach, natomiast na 4,2 km start będzie przy szkole podstawowej w Siarach.
0: Wszyscy uczestnicy, którzy przekroczą linię mety, otrzymają unikalny pamiątkowy medal. Liczba miejsc na liście startowej może być ograniczona, a rejestracja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej.
2: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

Miniony weekend rozpoczął się sezon zaplecza koszykarskiej Ekstraklasy, gdzie po spadku ponownie występują koszykarze miasta Szkła Krosno. No i na początek wyjazd na Śląsk, starcie z Polonią Bytom i niestety porażka. 85-91 dla zespołu z Górnego Śląska. Chociaż można by powiedzieć, że w pewnym sensie jest to jakaś stabilizacja, bo może liga niższa, ale wyniki cały czas te same. Daj!

Trend Radio, moi drodzy, oczywiście w Krośnie balonowe Mistrzostwa Świata, ależ widowiskowe jest niebo nad naszym regionem. Dziś kolejne loty, ale też strefa kibica. Ta będzie działać od 16 do 22 na terenach zielonych przy hali Mosir. Od 17 też miasteczko balonowe z lotami balonami na uwięzi. Wieczorem koncerty, wystąpi m.in. zespół Eter, to o 19, później plenerowe kino historyczne. Co będzie dziać się w kolejnych dniach, bo do czwartku trwają Mistrzostwa Świata. Będziemy o tym regularnie mówić na antenie Trendy Radia. Teraz wracamy do grania punktualnie o 15:00. Wiadomości z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było. Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
2: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
1: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, a oleju napędowego 2,45 eurocentów. Putinowska jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
3: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć. Wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
1: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią. Tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
5: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
4: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
5: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
1: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W tym tygodniu trzeba się spodziewać takiej aury jak dzisiaj. Będzie raczej szaro, a termometry pokażą okolice 13-14 stopni maksymalnie. Jutro nawet 12, bo tyle będzie w Sanoku i Krośnie, 13 w Tarnowie, Jaśle i Gorlicach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
4: Popołudnie w Trendy Radio, już teraz Alok i Deep In Your Love, wspólny kawałek z Bebereksą. W tej godzinie zajrzymy sobie do świata piłki nożnej, tej naszej regionalnej. Wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski, a i sprawdzimy, co było jednym z ostatnich hitów lat 90.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 18 września 2026 roku. Podinspektor w Wydziale Informacji i Promocji Gorlice. Osoba na stanowisku podinspektora Gorlice. Psycholog, psychoterapeuta, psycholog Gorlice. Pielęgniarka, piękówka. Osoba do spraw handlu i marketingu Gorlice. Kosmetolog Wysowa Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz Wysowa Zdrój. Nauczyciel matematyki Świdnica. Technik informatyk Gorlice. Grafik komputerowy Lipinki. Przedstawiciel handlowy Gorlice. Pracownik polowy pomiarowy. Praca na terenie kraju. Ślusarz Mszanka. Ślusarz spawacz Korczyna. Spawacz konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG. Praca na terenie kraju. Spawacz Max 135. Praca w Niemczech. Montry konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Montry konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Tokarz Gorlice. Spawacz MIG-MAG Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji Gorlice. Płytkarz glazurnik. Praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych. Praca w Niemczech. Murarz. Praca w Niemczech. Glazurnik. Praca w Niemczech. Brojarz. Pracownik ogólnobudowlany. Praca na terenie kraju. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych. Praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant. Praca na terenie kraju. Elektryk. Praca na terenie kraju. Elektryk Gorlice. Konserwator elektryk Gorlice. Stolarz meblowy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym Męcina Wielka. Pracownik pomocniczy Gorlice. Kucharz Ropa. Cukiernik Lipinki. Kelner Regietów. Magazynier Gorlice. Magazynier Szczepańcowa. Magazynier Ropica Polska. Operator wózka widłowego Szczepańcowa. Pakowacz ręczny Lipinki. Pomoc kuchenna Kobylanka. Opiekun osoby starszej. Praca w Niemczech lub w Polsce. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Reklama. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę Starnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Pojedźmy na drogi naszego regionu, ale najpierw raport policyjny.
3: Przed godziną 13 w miejscowości Borowa w powiecie dębickim na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa doszło do zderzenia, w wyniku którego dwa pojazdy osobowe uderzyły w bariery energochłonne. W zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał. Nie ma też utrudnień w ruchu. Około godziny 13.20 w miejscowości Posada Górna w powiecie krośnieńskim doszło do kolizji Fiata i Hondy. Policjanci aktualnie wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Do niegroźnej kolizji Audi i Skody doszło także około godziny 14.00 w Mielcu na ulicy Kazimierza Jagiellończyka. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
2: A mówił o tym nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka, musimy zwolnić, dojeżdżając do ronda Świętego Andrzeja Boboli i ronda Beksińskiego. Troszkę wolniej na ulicach Jagiellońskiej, Kościuszki, Mickiewicza. Czasami zwalniamy na Lipińskiego i Bony oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. W Krośnie zwolnimy na ulicy Bieszczadzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Także na ulicy Lwowskiej zamknięty wyjazd z tej ulicy w stronę ulicy Bohaterów. Ponadto zamknięcie przejazdu ulicą Grodzką, a w okolicy lotniska jest zmieniona organizacja ruchu. Nogę z gazu w Krośnie też ściągamy na ulicach Legionów, w Niepodległości Korczyńskiej, Jana Pawła i Rzeszowskiej. W Piaśle korek na ulicy Lwowskiej, Piłsudskiego, a także Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, zwalniamy na Kołłątaja 3 Maja oraz ulicy Metzgera. W Gorlicach zwiększona ostrożność przyda się na ulicy Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich oraz na ulicach Sienkiewicza, Węgierskiej, Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza i Legionów.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę w miejscowości Machowa koło Pilzna doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że czarna Skoda Octavia zjechała z jezdni na pobocze, po czym wpadła do przydrożnego rowu i uderzyła w betonowy słup linii energetycznej. Siła uderzenia była ogromna. Konstrukcja słupa została całkowicie złamana i skruszona u podstawy. Po uderzeniu rozbity pojazd zatrzymał się dopiero w zagajniku między drzewami. Samochód został niemal doszczętnie zniszczony. Zmiażdżony został dach oraz prawy bok auta. W kabinie wystrzeliły poduszki powietrzne, a fragmenty karoserii i elementy wnętrza zostały rozrzucone na dużej przestrzeni. Skodą podróżowały dwie osoby. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz policję. Niestety pasażer Skody zginął na miejscu, natomiast kierowca został przewieziony do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzi dębicka policja pod nadzorem prokuratora. W tegorocznej edycji trenera osiedlowego wzięło udział ponad 300 młodych mieszkańców Jasła. Jubileuszowa 20. edycja programu cieszyła się większym zainteresowaniem uczestników niż jego ubiegłoroczna odsłona. To między innymi zasługa nowej, atrakcyjniejszej formuły, w której oprócz zajęć sportowych znalazły się również warsztaty plastyczne, muzyczne i popularno-naukowe. W programie Trener Osiedlowy, tak jak w ubiegłych latach, uczestniczyły dzieci i młodzież z wszystkich jasielskich osiedli. Główny cel realizacji programu pozostał niezmienny i polegał na organizacji bezpiecznego, aktywnego i wartościowego czasu wolnego, połączonego z działaniami profilaktycznymi, promującymi zdrowy styl życia oraz ograniczanie zachowań ryzykownych wśród młodych mieszkańców miasta. Mówi Iwona Byczek z Referatu Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Jaśle.
2: Program Trener Osiedlowy to już 20 lat realizacji w Jaśle. Jego główny cel to bezpieczne, aktywne spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia. Dzieci, które uczestniczyły w różnorodnych zajęciach sportowych i ruchowych pod okiem trenerów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży, które stały się dobrą okazją spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny. Program w tym roku został wzbogacony o dodatkowe zajęcia edukacyjne i profilaktyczne pod nazwą szarych komórek, które były realizowane w naszych instytucjach miejskich, to znaczy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Jasielskim Domu Kultury oraz na Generatorze Nauki GEN.
1: Dane wskazują, że w porównaniu z jego ubiegłoroczną edycją w tym roku w zajęciach wzięło udział jeszcze więcej dzieci i młodzieży.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W okolicach 17 września wspominamy Polaków, którzy zostali wywiezieni na Syberię. Powiat dębicki pamięć Sybieraków uczcił w ostatnią niedzielę w miejscowości Mokre w gminie Żyraków. Miejsce nie jest przypadkowe, bowiem 33 żołnierzy AK z tej wsi zostało wywiezionych do łagru, powiedział starosta Piotr Chęciek.
4: 33 żołnierzy Armii Krajowej w roku 1944 zostało przez NKWD ujętych, złapanych, zatrzymanych i następnie wywieziono ich w głąb Rosji do łagru numer 270, z którego 9 nie wróciło i tych 9 tutaj w tej kapliczce leży, ale oczywiście to jest symbol, natomiast chodzi generalnie o to, żebyśmy pamiętali o tym, jak oni żyli, co robili.
1: Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Zasowie, po której nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Mokrem. Następnie uroczystość przeniosła się pod kapliczkę w Mokrem, upamiętniającą wywiezionych mieszkańców. Tam złożono wiązanki kwiatów, mówi zastępca wójta gminy Żyraków Grzegorz Reguła.
5: Przede wszystkim modlitwa, ale też i pamięć, i uznanie, i wielki szacunek, bo mamy wobec tych ludzi wielki dług wdzięczności za to, że możemy żyć w wolnej Polsce, możemy żyć w niesamowitym komforcie, w niesamowitym dobrobycie, bo ci ludzie walczyli za nasze pokolenia, za to, by nam było dobrze. Cieszę się, że spotykamy się tutaj wraz z pocztami sztandarowymi, ale przede wszystkim z młodzieżą.
1: Uzupełnieniem obchodów była wystawa prac uczniowskich pod tytułem Sybir – historia, która nie przemija. W skans-

0: W scenie wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, oddziale Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach realizowany jest projekt Mistrz Tradycji Krzysztof Rodak – Drewno, które służy. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki tradycyjnej obróbki drewna i uczą się technik, które przez pokolenia były wykorzystywane przez mieszkańców Pogórza. Pod okiem Mistrza Tradycji Krzysztofa Rodaka drewno zamienia się w przedmioty nie tylko piękne, ale przede wszystkim praktyczne i mocno zakorzenione w lokalnej kulturze. Uczestnicy warsztatów uczą się, jak wykonywać między innymi drewniane łyżki, łyżniki, szufelki do zboża oraz niecki. Każdy z tych przedmiotów wymaga znajomości odpowiednich technik, cierpliwości i precyzji. Projekt pokazuje, że tradycyjne umiejętności nie muszą pozostać jedynie wspomnieniem. Przekazywane z mistrza na uczniów mogą nadal inspirować, rozwijać kreatywność i budować więź z miejscem, z którego wyrastają. Projekt realizowany będzie do listopada bieżącego roku.
1: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: W Sanoku. Popołudnie w Trendy Radio zajrzyjmy do naszego lokalnego sportu, konkretnie do piłki nożnej i do czwartej ligi. To nie jest dobry sezon póki co dla czarnych jasło. Czwarta porażka w tym sezonie. I to już po zmianie trenera. Pierwsza z nowym trenerem, ale czwarta w całym sezonie. Nie wygląda to kolorowo. Z drugiej strony tak. Hokeiści z Sanoka przegrywają. Koszykarze z Krosna przegrywają. Piłkarze z Jasła, no też przegrywają. Niezależnie od różnych międzymiastowych animozji, trzeba powiedzieć, że jest jednak jakaś regionalna solidarność w tych wynikach.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 18 września 2026 roku.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Reklama. UK Charts w Trendy Radio. My przenosimy się do końcówki lat 90., co było jednym z ostatnich hitów lat 90. 21 września 1999 roku na szczycie grupa Eiffel 65, ich kawałek Blue. Numer, który kojarzy się raczej pozytywnie, a tak naprawdę tekst jest, o uwaga, depresji. Drugą ciekawostką jest to, że grupę Eiffel 65 tworzył wtedy znany obecnie pod swoim własnym nazwiskiem producent Gabry Ponte. Lata 90., 21 września 1999, Eiffel 65 Blue.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strategia bezpieczeństwa pacjenta. Poznaliśmy założenia. Potem wyrok za usiłowanie zabójstwa dopiero co narodzonej córeczki. Coraz więcej z nas jeździ pociągami ze swoimi zwierzakami. Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Radzewicz.
2: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
3: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
2: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
4: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
2: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
1: Na 13 lat więzienia skazał łódzki sąd Ewelinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałtach, zapakowała je w reklamówkę i porzuciła właśnie w pustostanie. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Wyrok jest nieprawomocny. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś między innymi mieszkańcy powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego. To w związku z ćwiczeniami w Skawinie, które odbędą się jutro. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202. Michael Gorzyński został współwłaścicielem Legii Warszawa. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. 4 łapy w pociągu. Coraz więcej pasażerów zabiera do pociągów swoje zwierzaki. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było to ponad 19 tysięcy osób. To ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. No, o zasadach podróżowania z pupilem mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
5: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
1: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, a także psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą 8-9 stopni. Jutro w trakcie dnia maksymalnie 13, tyle w Tarnowie i Jaśle. 12 kresek czeka na nas w Sanoku oraz Krośnie, do tego szaro i deszczowo. Więcej słońca to dopiero w niedzielę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
11: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
12: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. W tej godzinie oczywiście też kolejne oferty zatrudnienia w ramach giełdy pracy, ale przede wszystkim mnóstwo muzyki. Teraz Long & Junior i Kochaj Mnie Całym Sercem.
13: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Asystent do spraw kadr, Sanok. Asystent projektanta, Sanok. Fizjoterapeuta, Prusiek. Frezer, Sanok. Kierowca kategorii C plus E, Bukowsko. Kierowca kategorii B, Sanok. Kierowca samochodu ciężarowego, Sanok. Magazynier, Zakusz. Mechanik pojazdów samochodowych, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Operator koparki, Serczak. Operator koparko-ładowarki, Serczak. Operator produkcji, Zakusz. Operator tokarki, Sanok. Pomoc kuchenna, Sanok. Pracownik działu logistyki, Sanok. Pracownik produkcji, montażu, Sanok. Rehabilitant, Sanok. Śluza spawacz, Sanok. Śluza spawacz, Besko. Technik farmaceutyczny, Sanok. Tokarz tokarki konwencjonalnej, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
3: Reklama.
0: Płyta tygodnia.
7: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Laura Branigan. Jej twórczość będziemy przedstawiać Wam tym razem. No i ogromny hicior Self Control z 1984 roku. Co ciekawe, to był cover. Bo oryginał powstał w tym samym roku, dosłownie kilka miesięcy wcześniej. Oryginał wypuścił włoski piosenkarz Rafa. Laura to skoverowała, nagrała swoją wersję, która stała się ogromnym hitem na całym świecie. Pan Rafa raczej nie narzeka, bo mimo iż jego wersja no przepadła gdzieś tam w otchłaniach historii, to tantiemy za tę od Laury Branigan zgarnia do dzisiaj.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zasoby wodne to nie tylko ochrona środowiska. Od dostępności tego zasobu zależy ciągłość produkcji, bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność przemysłu, atrakcyjność inwestycyjna regionów oraz zdolność do adaptacji do zmiany klimatu. Eksperci zgodnie wzywają do stworzenia spójnej strategii zarządzania wodą jako kluczowego elementu bezpieczeństwa państwa i stabilnego rozwoju gospodarki. Mówi Maciej Bukowski, dyrektor programu Energetyka i Odporność w Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego.
2: W raporcie przyglądamy się takim zagadnieniom, które zdaje nam się, iż zasługują na wiele uwagi, a tej uwagi niedostatecznie się dzisiaj poświęca, jak chociażby, czy zwłaszcza, że powinienem, zużycie wody w energetyce, o której co mało kto pamięta, ale jednak odpowiada ona za około 60% całkowitego zużycia wody w polskiej gospodarce. No a już dziś niski poziom rzek ogranicza pracę elektrowni. No ale też mamy zagadnienia takie jak wybór lub drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, albo tworzenie nowych centrów danych i szerzej rozumianej infrastruktury AI. No a są to przedsięwzięcia, które konsumować będą ogromne ilości wody, które dzisiaj po prostu nie mamy.
1: Woda odgrywa kluczową rolę w sektorze energetycznym na każdym etapie, od wydobycia i przetwarzania paliw po produkcję energii elektrycznej. Ta branża pozostaje jednym z największych użytkowników wody, odpowiadając za około 90% zużycia wody w przemyśle oraz około 60% całkowitego zużycia w gospodarce, mówi Karolina Pawlik, starsza analityczka w programie Energetyka i Odporność.
3: Podsumowaniem raportu jest szereg rekomendacji, jednak najważniejszą naszą rekomendacją jest to, aby politycy i decydenci traktowali wodę oraz zasoby wodne w sposób kompleksowy i holistyczny, a nie reaktywnie. To musi znaleźć odzwierciedlenie w naszych dokumentach strategicznych i planistycznych, które bardzo często są tworzone w oderwaniu od rzeczywistości, jaka nas otacza, jeśli chodzi o zasoby wodne. Tutaj postulujemy po prostu lepsze powiązanie między istniejącymi dokumentami strategicznymi, a stworzeniem zupełnie nowej strategii odporności wodnej.
1: W wielu regionach

0: też są mniej popularne, mniej lubiane, dlatego chcemy przywrócić tą tradycję lokalną do przygotowywania tych potraw. Stąd obecność 7 kół gospodyń wiejskich z naszego obszaru. Każda impreza musi być okraszona przede wszystkim dobrym jedzeniem. Są przepyszne gołąbki, są proziaki, są adzymki. Cała impreza w związku z tym, że jest finansowana przez Urząd Marszałkowski w ramach programu zadania, które finansuje Stowarzyszenie Prokarpatia, jest również finansowane z lokalnej strategii rozwoju do Rzeczy Wisłoka i jest też częścią wydarzenia Made in Karpaty, stąd są rękodzielnicy, jest lawenda, przepiękne produkty, pachnące mydełka, woreczki, ale również są stroje karpackie, torebki inspirowane koronką karpacką, więc oprócz jedzenia można również sobie zawsze zakupić jakąś pamiątkę.
1: Na miejscu można było spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się lokalne gołąbki ziemniaczane oraz świeżo wypiekane proziaki.
2: My reprezentujemy koło w posadzie jaćmierskiej, które liczy już 95 lat minęło, niedługo będzie setka, więc bardzo stare z tradycjami koło. No gołąbki z tarciny ziemniaczanej, które no niestety już się skończyły, nie ma, i ciasto placek królewski. Można jeszcze słonecznik, jakby ktoś tam, ale to już powystawowe takie zakupy będą wtedy.
3: Na naszym stoisku możemy dostać tak, wszelkiego rodzaju słodkości ze śliwkami, placek, szarlotka, takie tradycyjne gofry, kiedyś te serca, proziaki z dżemem, proziaki z masłem czosnkowym, proziaki ze zwykłym masełkiem, pasztet z cukinii, gołąbki z sosem grzybowym ziemniaczane, bigos i kaszanka z cebulką podduszaną z ogórkiem i chlebkiem. My jesteśmy bardzo obrotne, także w 2 dni żeśmy się obrobiły. To jest koło gospodyń wiejskich we Wróbliku Szlacheckim.
4: Placuszki, jak zwykle, oponki, proziaczki oczywiście do konkursu, gołąbek też do konkursu, rogaliczki, kromach ze smalcem i jogurkiem.
1: Całość uzupełniły występy zespołów i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia był Piotr Rogalik Rogala. Wczoraj skansen archeologiczny Karpacka Troja w Czcinicy stał się jednym z centrów obchodów tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbywały się pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Z tej okazji placówka zorganizowała dla zwiedzających wyjątkowe wydarzenie zatytułowane Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości. Uczestnicy mieli okazję do bliskiego spotkania z historią oraz podziwiania rekonstrukcji pradziejowych wałów obronnych i chat, mówi Mikołaj Makowski z Karpackiej Troi.
5: Całą ekspozycję, która pozwala nam rzucić okiem na rzeczy będące codziennością naszych przodków, które dla nas są czasami aż zbyt oczywiste. Wszyscy wiemy, że musimy jeść, musimy coś na siebie włożyć, musimy żyć, tak, musimy spać, musimy też pracować, musimy doskonalić nasze umiejętności.
1: Jedną z atrakcji była budowa skansenu z klocków, a także wykład pokazujący, ile gry komputerowe mają wspólnego z archeologią, mówi Michał Przybycień, pracownik skansenu archeologicznego Karpacka Troja.
6: Gry komputerowe już praktycznie są nierozłączne z tym młodszym pokoleniem i nie muszą one być tylko uważane za coś złego, czy też za stratę czasu, ale właśnie mogą one w pewien sposób natchnąć do zgłębiania, do badania historii. To młode pokolenie jest, że tak powiem, trudnym przeciwnikiem, trudnym wyzwaniem.
1: Wydarzenie zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków województwa podkarpackiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizację wsparł Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz liczni partnerzy i patroni medialni.
7: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
8: Muzyka i głos AI.

0: Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.

czy młodzi ludzie w naszym kraju są bardziej odpowiedzialni od tych starszych? Według niektórych badań okazuje się, że tak, bo blisko 80% młodych Polaków deklaruje, że ma jakieś oszczędności na tak zwaną czarną godzinę. 80%. No dobra, ale w jakim wieku jest ten młody Polak? Od 18 do 35 lat według tego. Bardzo mi miło, że w końcu się gdzieś jeszcze mieszczę jako młody. W każdym razie jest jedna jeszcze kwestia. 80% młodych Polaków deklaruje, że ma oszczędności na czarną godzinę. W słowie deklaruje może być cała prawda o tym badaniu. Trendy Radio.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
2: Wiadomości sportowe, Trendy Radia Region. Łukasz Michnal. Dwa różne rozstrzygnięcia podkarpackich drużyn w sobotnich meczach 9. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej. Stal Mielec przegrała na wyjeździe z Lechią Gdańsk 1-7, natomiast Stal Rzeszów pokonała w Legnicy Miedź 3-2. Siarka Tarnobrzeg, JKS Jarosław i Wisłoka Dębica wygrały swoje sobotnie mecze 9. kolejki trzeciej ligi. W czwartej lidze podkarpackiej zwycięstwa odniosły m.in. Izolator Boguchwała i Glopol Dębica, a także Ekobal Stal Sanok. Siarka Tarnobrzeg pokonała Podlasie Biała Podlaska 2-0. Bramki w tym meczu zdobyli Arkadiusz Kasia w 7 minucie oraz Kacper Czapla w 49. Efektowne zwycięstwo odniósł JKS Jarosław, który wygrał z Pogonią Sokołem Lubaczów 5-2. Hat-trickiem popisał się Piotr Mroziński, a dwa gole dołożył Dżaba Pchakadze. Dla zespołu z Lubaczowa trafili Bartosz Zbroiński i Oliwier Wypart. Jeśli chodzi o występ Wisłoki Dębica, ta drużyna wygrała natomiast z rezerwami Korony Kielce 1-0. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Dominik Kulon. Miasto Szkła Krosno od porażki rozpoczęło nowy sezon w pierwszej lidze koszykarzy. Krośnianie po dogrywce przegrali na wyjeździe z Polonią Bytom 85-91. Po dwóch kwartach prowadzili 9 punktami, ale ostatecznie nie zdołali utrzymać przewagi. Adrian Rzeźnik z Rzeszowa zdobył tytuł rajdowego mistrza Polski. 19-letni kierowca, pilotowany przez Kamila Kozdronia, wygrał 70. rajd Wisły i przypieczętował mistrzostwo w krajowym czempionacie. Załoga Orlen Team zwyciężyła z przewagą 7,4 sekundy. 9 wymagających konkurencji rozegrali zawodnicy podczas pierwszego dnia balonowych mistrzostw świata w Krośnie. Po pierwszej serii zmagań prowadzi Francuz Paul Connet, a najwyżej sklasyfikowany z Polaków Arkadiusz Iwański zajmuje 18. miejsce. Poranne loty drugiego dnia zostały odwołane z powodu trudnych warunków meteorologicznych. Kasper Woryna zwyciężył w trzecim finale Speedway European Championship w Rzeszowie. Polak był najlepszy w fazie zasadniczej, a następnie wygrał finałowy bieg, w którym rywalizowali także Maciej Janowski, Andrzej Lebiediew i Leon Madsen. Zawody zakończyły się po dwóch przerwanych podejściach do finału.
0: Twój region, twoje radio, trendy.

Już za chwilę ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli wiadomości z kraju i ze świata, to punktualnie o 17. Poniedziałkowe popołudnie trwa, spędźcie je na najlepszej fali w regionie. Oczywiście z Trendy Radiem. Filip Waćkowski, my słyszymy się jutro. Dzięki za dziś, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Końca nie widać procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro. Marcin Krzemiński. Końca nie widać procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
2: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
1: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
3: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
1: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
4: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. Jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
1: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
5: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
1: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
6: Dzień dobry, witamy serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Szaro, burą, ponuro.
7: Ponuro, ale deszczowo, z czego się cieszymy. No deszcz był tak bardzo potrzebny.
6: Cały tydzień ma padać.
7: Że tak naprawdę po pięknym weekendzie, tydzień zaczynamy, niestety deszczowo. Chociaż super z tego powodu, że bo już tak sucho, moi drodzy, że musiało to nadejść.
6: Tak, wiatr północno-zachodni, 15, uwaga, w porywach do 40.
7: Tak jest, a już jutro 12 stopni. W tym temacie niewiele zmieni się także w środę. 15 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast czwartek również deszczowy, 15 stopni.
0: Reklama.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
12: Po 17. Po 17.
6: Dzień dobry, Asek, witamy serdecznie.
7: Cześć, raz jeszcze.
6: Po weekendzie nadchodzi, tak, no właśnie.
7: Poniedziałek, królowa tygodnia, tak, o, może tygodnia, tak.
6: Weekendu.
7: Weekendu, no tak.
6: Królowa,
7: no po
6: weekendu. Już dawno minęła.
7: No minęła.
6: Teraz już mamy tylko poniedziałek, bierzmy się do roboty, moi drodzy.
7: Trzeba, dokładnie tak. Ale są plusy oczywiście poniedziałków.
6: Jakie?
7: No można, Marcin, zrobić wszystko od nowa.
6: No właśnie.
7: To, co się planowało wczoraj.
6: Dobra, nie mówmy o poniedziałku, bo mówimy to zawsze. No. Słuchajcie, pięknie jest i fajnie, że poniedziałek, nowe wyzwania, nowy tydzień i oczywiście witamy serdecznie. Only You i Gigi D'Agostino,
7: tak jest,
6: wraz z Savage. A wiecie, że Savage to jest odpowiedzialny w zasadzie za wszystko, jeśli chodzi o eurodance'owe brzmienia.
7: No jest.
6: Człowiek orkiestra. Lubimy go bardzo. Człowiek, który lubi kapelusz, ma taki po prostu, no co, taki
7: ja
6: vibe,
7: znam,
6: nie?
7: Kogoś, kto nosi takie kapelusze.
6: I to jest
7: podobny.
6: Fajne, i to jest inne, i to jest miłe. Pozdrawiamy go, jeśli słucha.
7: Słucha, na pewno.

Piękna piosenka, słuchajcie, o miłości, o wakacyjnej miłości i o wakacjach, które całkiem niedawno właśnie się skończyły. Kwadrans po godzinie 17 u nas oczywiście wyjątkowe gorące i serdeczne, czyli SMS-y, czyli pozdrowienia, czyli zamówienia muzyczne. Ciupa dedykacja dla Alicji obchodzącej dzisiaj, no właśnie, swoją rocznicę ślubu. Bardzo proszę o zagranie piosenki z okazji dwudziechy. Oj, piękny numer by brali, proszę bardzo. The Police i Every Break You Take. Tak mamy zagrać. No i cóż, wracamy do takich wyjątkowych, fajnych brzmień i wyjątkowych przebojów z lat 80. No właśnie. 16 minut po godzinie 17. Wielkie hity, gorące i serdeczne pozdrowienia. Przed wami oczywiście ten program, który no właśnie zrzesza wszystkich, którzy lubią pozdrawiać i słuchać właśnie jak się pozdrawiam.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Limited i Never Surrender, 98 rok, i ten numer po prostu wymiatał praktycznie wszędzie. I tak jest do dzisiaj. Serdeczna dedykacja dla Marzeny z Sanoka, obchodzącej, dzisiaj 18. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od twojego męża i oczywiście dedykacja muzyczna to ten numer, który zagrał. A teraz, no właśnie, The Outfield i Your Love. Piękny hit, piękna piosenka, piękny kawałek. I oczywiście piękna dedykacja dla Marzeny, obchodzącej dzisiaj swoje urodziny, gorącej miłe słowa całej rodzinki, prosto z Gorlic. No i oczywiście dedykacja muzyczna, twoja ulubiona piosenka, którą grasz bez przerwy na swoim kinie domowym, tak? Usiada sobie dziewczyna, słuchajcie, bardzo wygodnie i po prostu słucha swojego ulubionego zestawu głośników. No i to się oczywiście bardzo, podoba prowadzącemu z reguły. Zawsze się taka rzecz podoba, taka sytuacja, ale pewnie w większości z nas też tak to wygląda. Poniedziałek mamy, 21 już dziś, leci jak, nie wiem, czas wrześniowy i mamy gorące i serdeczne pozdrowienia. Trochę takie deszczowe pozdrowienia dla naszego kochanego i sympatycznego Bogusia, słuchajcie, z Frysztaka. Serdeczna dedykacja od Justyny, która dziękuję za wspaniale przeprowadzony remont altany, która będzie służyć bardzo mocno pewnie już niebawem. Kiedy? Za rok praktycznie. Tam może jeszcze będzie coś wyjątkowo ciepłego. Październik przecież zdecydowanie może być ciepły, tak więc możesz jeszcze, moja droga, popróbować, jak się tam na przykład grilla odpala. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, a teraz już kawałek zamówiony.

0: Pięknie to zagrało, moi drodzy, takie hity. Dziękuję wam za właśnie taki vibe na naszej antenie. To wy go tworzycie zawsze po 17.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W ubiegłym tygodniu rzeszowscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży walizki należącej do pasażerki pociągu relacji Przemyśl-Kraków. Z ustaleń wynikało, że kobieta podróżująca pociągiem pozostawiła walizkę w przedziale i na chwilę z niego wyszła. Kiedy wróciła, zauważyła, że jej bagażu nie ma. W walizce znajdowały się m.in. laptop, biżuteria kolekcjonerska, odzież oraz kosmetyki. Pokrzywdzona oszacowała wartość utraconego mienia na ponad 18 000 złotych. O zdarzeniu zostali również powiadomieni funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w Rzeszowie. Podczas patrolu zauważyli trzech mężczyzn, których wygląd odpowiadał przekazanym rysopisom. Funkcjonariusze podjęli wobec nich interwencję i powiadomili policję. Podczas wykonywanych czynności przy jednym z mężczyzn znaleziono laptop należący do pokrzywdzonej. Policjanci odzyskali również skradzioną walizkę wraz z jej zawartością. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki o charakterze wolnościowym. W Tarnowie rozpoczęły się prace zmierzające do włączenia do systemu ITS skrzyżowania ulic Kasprowicza-Romanowicza. W czasie trwania prac, które będą prowadzone do listopada, nie będzie działała sygnalizacja świetlna. To ostatnie z trzech skrzyżowań oprócz Mickiewicza-Legionów i Zblitowska-Chemiczna, które zostanie włączone do systemu ITS w ramach projektu budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to łącznie ponad 5 200 000 zł, 85% pochodzi z funduszy europejskich. Zostały z niego sfinansowane także realizacje trzech ścieżek rowerowych wzdłuż Alei Solidarności oraz ulic Dworcowej i Nowodąbrowskiej. W związku z trwającymi balonowymi mistrzostwami świata FAI Krosno 2026 wczoraj na krośnieńskim lotnisku odbył się piknik balonowo-lotniczy. Wydarzenie przyciągnęło tysiące mieszkańców Podkarpacia oraz turystów. Choć oficjalny piknik wystartował o godzinie 11, lotnicze emocje rozpoczęły się już o świcie. Ponad 120 załóg z ponad 30 krajów, w tym z tak odległych zakątków jak Australia, Kanada, Japonia czy USA, wyruszyło do pierwszych lotów konkursowych. Po godzinie 16 piloci po raz kolejny wzbili się w niebo do drugiej sesji zawodów. Na co najbardziej czekali uczestnicy?
3: Cieszymy się, że jesteśmy tu w tym miejscu, no i wraz z rodziną i wszystkim przyjaciółmi, no najważniejsze dla nas jest zobaczenie tej

0: odwiedzających czekało mnóstwo propozycji podzielonych na tematyczne strefy. Zaprezentowano w niej statyczną wystawę maszyn lotniczych, a chętni mogli skorzystać z lotów widokowych samolotami oraz szybowcami. Swoje stoiska z grami turystycznymi i warsztatami artystycznymi przygotowały również lokalne instytucje, m.in. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oraz Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się interaktywny naukobus, mówi Przemysław Mietlarek z naukobusa.
1: I w ramach naszego dzisiejszego spotkania mamy dla Państwa przygotowane trzy strefy. Zewnętrzna strefa to jest namiot z mrożącymi krew w żyłach eksperymentami i ognistymi wybuchami. Dolny pokład to jest pracownia fizyczna, w której mamy okazję naelektryzować się, zobaczyć, czym jest elektrostatyka, a czym jest prąd elektryczny. No i górne laboratorium chemiczne, czyli miejsce, gdzie możemy wyprodukować paliwo przyszłości.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się to miejsce.
1: Ogromnym, nie ukrywam, że dzisiaj mamy tutaj z koleżankami i kolegami naprawdę dużą ilość pracy. Natomiast z taką publicznością i z taką widownią to przyjemnie się pracuje.
0: 26. Balonowe Mistrzostwa Świata potrwają do 25 września.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
0: Rokowe brzmienia rozkręcą balonowe niebo nad Krosnem. Już dzisiaj o godzinie 19 w strefie kibica 26. Balonowych Mistrzostw Świata wystąpi zespół Eter. Krośnieńska formacja zagra dla publiczności zgromadzonej na terenach zielonych obok hali widowiskowo-sportowej Mosir przy ulicy Bursaki. Mówi Maksymilian Samborowski, lider zespołu Eter.
4: Cześć kochani, z tej strony Max Samborowski, lider zespołu Eter. Słuchajcie, już dziś zagramy dla Was z okazji Balonowych Mistrzostw Świata w Krośnie. Koncert będzie o 19 przy hali Mosir w Krośnie. Wstęp oczywiście bezpłatny. Będziemy grać utwory, całą nową płytę zagramy, plus utwory starsze i będzie jedna nowość.
0: Wstęp na koncert oraz do całej strefy kibica jest całkowicie wolny.
5: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklama.
7: Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95,2.

0: Tak, moi drodzy, śmiało można powiedzieć give me love, szczególnie jeśli chodzi o okres wakacyjny. Pewnie niejednokrotnie tak zostało powiedziane, nie?
1: Słuchasz Trend Radio.
0: No właśnie, do takich wakacyjnych hitów wracamy bardzo często, ale też wracamy do naszej listy, tak, trendy listy, które od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie...
2: Dokładnie,
0: 19:20.
2: Tak jest.
0: I cóż, mamy oczywiście kawałki, które wypadają z trendy listy. Mamy też dzisiaj świeżutkie propozycje, a dzisiaj propozycje są o tyle szczególne, że są w poniedziałek, czyli z początkiem tygodnia nowa świeżość,
2: tak
0: nowa
2: jest,
0: jakość.
2: Ale najpierw wylot Eli Oaks i Reasons. No, muszę przyznać, że Eli Oaks jest tak często w propozycjach, ale to dzięki wam, że ten wylot no chyba też nikogo nie dziwi, bo tak naprawdę ten utwór był z nami od 5 dobrych miesięcy. Natomiast propozycje. Nicky Romero powraca z nowością Follow You. No jest to taki przyjemny popowy kawałek. Panowie super się tu spisali. No, ale mają sporą konkurencję. Teddy Swims powraca ze swoim basem Break Up in Reverse. Także może być różnie, ale zobaczymy, co wybierzecie na ten jesienny wieczór. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, Two Colors Heart to Heart, no niestety spory spadek, bo aż z lokaty numer 1. Na czwartym Oscar Sims bez końca, też w formie dwulokatowego spadku. Na trzecim Dimitri Vegas Silver Turn the Tide. To jest utwór, który wręcz pokochaliście, ale no jest tu spora muzyczna walka, bo na drugim Benassi, tak, Benny Benassi, Every Single Day w remiksie, ale waszym numerem jeden jest Anotr i Talk to You. Same takie hity jeszcze na letnie wieczory, chociaż co prawda mogą rozbudzić jesienią. Nie, Marcinie?
0: Oczywiście, że tak. Trochę się zamyśliłem, dlatego że spoglądam na wasze SMS-y i mamy od Andiego fajny numer, fajny kawałek. Za chwilę pojawi się na naszej antenie. Wcześniej fajny numer i oczywiście może nie nawiązujący całkowicie do trendy listy, ale na pewno do takich wyjątkowych brzmieni od Opusa, nie? Bo
2: no
0: jak
2: pewnie.
0: Opus to...
2: Life is life.
0: No właśnie, życie to życie. Jakie? Przewrotne, bardzo często. No to cóż, no pozdrawiamy tak. Dalej za kwadrans 18.

Teraz, jak wcześniej zapowiadałem, więc musi pojawić się to nagranie i się pojawia. Rewelacja, rewelacja. Pozdrawiam wszystkich diskomaniaków ode mnie dzisiaj. Empire One. Oczywiście, że tak. DJ Andy pozdrawia bardzo gorąco, a ja jego pozdrawiam. Strzał w dziesiątkę, mój drogi.

ale petarda, moi drodzy. Bardzo ciepło przyjęty oczywiście ten kawałek na naszej antenie. Dzięki za informacje na fanpage'u, prywatnej wiadomości. Empire One.

No to jest cały Andy. Jak zagra, to coś wyjątkowo imprezowego. Po prostu go bardzo lubicie, jego twórczość. SMS-ową. Prosiłbym o piosenkę Edyty. Edyty. Przytulskiej, oczywiście. Oj, wymasuj mnie, Romanie. To nagranie, która ta piosenka ma dotrzeć do Norwegii. Pozdrawiam. No pewnie, że dotrze. Podgłoście teraz radioodbiorniki i mam nadzieję, że ktoś, kto słucha w Norwegii, wie, od kogo te pozdrowienia.

0: serdeczna, gorąca dedykacja dla wszystkich od, no właśnie, Mariusza, który pozdrawiając bardzo serdecznie wszystkich i wszędzie. Jest teraz na drugiej zmianie. Trochę się nudzi. Nie mów tego głośno szefowi, ja nie powtórzę. Nie nudzi się, po prostu się nie nudzi, tak tylko mu się tutaj, miałem tego nie powiedzieć. No nie mam nic na obronę, sorry, tyle powiem.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: 13-latek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś tylko wspólna kolacja, od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
5: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
4: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników, doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat. A pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn liderem wciąż jest Włoch Jannik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji.
1: Sportowe w Trendy Radio.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś tylko wspólna kolacja, od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
5: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
4: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników, doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat. A pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn liderem wciąż jest Włoch Jannik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji.
0: Szaro, buro i ponuro i tak będzie do końca dnia. Deszcz możliwy zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. 8 stopni. Do takiej wartości spadnie słupek rtęci, wiatr zachodni, 15 w porywach do 40, a sytuacja meteorologiczna niekorzystna, zimno i mokro, tak można w skrócie powiedzieć na aurę na dziś. Natomiast jutro nie za ciepło, tylko 12 kresek, też północno-zachodni wiatr nieco mocniejszy, jutro nawet w podmuchu do 50 km na godzinę. Sytuacja biometeo niekorzystna, 12 kresek, Krosno, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów w okolicach 13 stopnia Celsjusza. W środę również możliwe przelotne opady deszczu, ale już mniejsze i 15 kresek. Cieplej i bardziej sucho od czwartku. Temperatura do 17 i więcej słońca.
1: Reklama.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phoenix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phoenix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
1: Reklama.
12: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy radio. Trendy radio.
0: Kolejna godzina hitów rozpoczęta, moi drodzy, i oczywiście spoglądam na naszych SMS-ów, które docierają do nas. Chciałbym pozdrowić moją dziewczynę, Tereskę. Tak, i prosić i przyjaciółkę Małgosię na dodatek też gorące i serdeczne pozdrowienia dla Was, dziewczyny. Proszę o piosenkę Kylie Minogue, która już w podkładzie się prezentuje. No właśnie, pozdrawiam całe trendy, Krzysiek. Krzyśku, my również Ciebie mocno ściskamy i oczywiście Tereskę i Małgosię również. Bardzo mocno.

0: Trendy Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Serdeczna, gorąca dedykacja dla Krzyśka, obchodzącego dzisiaj swoje 40. urodziny. Pozdrowienia przesyła rodzina z Korkówki. No i oczywiście proszą o zagranie fajnego przeboju. Kansa. A pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Arka. Również od Patrycji i, no właśnie, Wiolki. Pozdrowienia również dla całej twojej rodziny i wszystkiego najlepszego 100 lat. No jasne, że tak.

Takie przeboje, moi drodzy, na antenie. Trendy, serdeczna i ciepła dedykacja i oczywiście Vanessa Amorosi. Absolutely everybody. To gorąca i serdeczna dedykacja od Wiolki dla Patrycji i Justyny, no, które są teraz na drugiej zmianie. Jak się pracuje, dziewczyny, w poniedziałek? Ha, pytanie.

Piękny numer, moi drodzy, na naszej antenie. I Vanessa oraz Everybody, Absolutely Everybody. Taka wyjątkowa, słuchajcie, kompilacja wyjątkowych hitów specjalnie dla was. Teraz dedykacja, jasne, że kolejna. No właśnie, i cóż tutaj mamy? Megadance, Ewa odeszła. Bardzo proszę i pozdrawiam Marcina z Frysztaka. Pozdrawiamy Marcina również. A numer pojawia się w zestawieniu.

0: Wracamy do hitów wyjątkowych? Oczywiście, że tak. No proszę bardzo, Silver.
1: Okay, here we go.
0: Turn the tide. Tak, zagramy teraz. To serdeczna i ciepła dedykacja. No Martyna od ciebie. Pisze do nas Sanoka, pozdrawiając bardzo gorąco swoje przyjaciółki w zasadzie z Krosna. No i chciałaby zadedykować tę wyjątkową piosenkę, ależ z miłą chęcią.

Piękny numer, moi drodzy. No taki hit, do którego często lubimy wracać, no nie? No właśnie, to są hity, które zamawiacie. Gorąca i serdeczna kolejna dedykacja i bardzo będzie nawet rewelacyjnie, jeśli chodzi o wakacyjny czas i taki upalny okres, który najczęściej w lecie występuje, no nie? Ale wyczekujemy jeszcze takich epizodów pewnie w październiku, prawda? Revolution in Paradise. Hit Hunter i The Pleasure Company. A to jest serdeczna dedykacja dla Alfreda. Proszę bardzo, z Krosna. Pozdrowienia od Lenki.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie 41-letniego mieszkańca powiatu tarnobrzeskiego. Do zdarzenia doszło w rejonie jednego z barów na terenie miasta. Jeden z podejrzanych został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu. Dwóch pozostałych, którzy odeszli z miejsca, policjanci ustalili i zatrzymali następnego dnia. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Tarnobrzescy policjanci zostali skierowani w rejon jednego z barów na terenie miasta, gdzie według zgłoszenia miało dojść do pobicia mężczyzny. Policjanci ustalili, że przed jednym z lokali pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do nieporozumienia, które przerodziło się w szarpaninę. W trakcie zajścia do agresora dołączyło dwóch jego znajomych. Mężczyźni wspólnie zaatakowali 41-latka. Uderzali go po całym ciele i kopali. Poszkodowany mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego trafił do szpitala.
1: Cała trójka usłyszała zarzut pobicia, działając wspólnie i w porozumieniu. Pokrzywdzony doznał obrażeń powodujących rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jak wynika ze zgromadzonego materiału, został również narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: W tegorocznej edycji trenera osiedlowego wzięło udział ponad 300 młodych mieszkańców Jasła. Jubileuszowa 20. edycja programu cieszyła się większym zainteresowaniem uczestników niż jego ubiegłoroczna odsłona. To między innymi zasługa nowej, atrakcyjniejszej formuły, w której oprócz zajęć sportowych znalazły się również warsztaty plastyczne, muzyczne i popularno-naukowe. W programie trener osiedlowy, tak jak w ubiegłych latach, uczestniczyły dzieci i młodzież z wszystkich jasielskich osiedli. Główny cel realizacji programu pozostał niezmienny i polegał na organizacji bezpiecznego, aktywnego i wartościowego czasu wolnego, połączonego z działaniami profilaktycznymi, promującymi zdrowy styl życia oraz ograniczanie zachowań ryzykownych wśród młodych mieszkańców miasta. Mówi

0: To znaczy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Jasielskim Domu Kultury oraz na Generatorze Nauki GEN.
1: Dane wskazują, że w porównaniu z jego ubiegłoroczną edycją w tym roku w zajęciach wzięło udział jeszcze więcej dzieci i młodzieży.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: W ubiegły weekend na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej odbyła się kolejna edycja popularnego wydarzenia rolniczego Agro Gorlice 2026. Świętowanie rozpoczęło się w sobotę. Publiczność mogła podziwiać lokalne talenty. Równolegle na terenie wystawy bydła trwało otwarcie wystawy oraz profesjonalna wycena zwierząt. Przez oba dni na terenie wydarzenia można było skorzystać także z oferty i zakupić rośliny, a także zdrową żywność. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
3: Poznać dorobek tych ludzi, takie można powiedzieć swoistą sztukę naszego powiatu gorlickiego, rękodzieło, ale też i wyroby tradycyjne, regionalne, coś czego nie znajdziemy w dużych hipermarketach, na sklepach. Jest to między innymi żywność, która właśnie jest produkowana przez naszych lokalnych rolników. Zdrowa żywność, pyszna żywność, prawdziwa polska żywność. To jest taki jeden z elementów, który przyciąga na pewno i który pokazuje też ten dorobek właśnie naszych mieszkańców.
1: Drugi dzień targów upłynął pod znakiem tradycji kulinarnych i hodowlanych. Na scenie głównej trwał konkurs dla kół gospodyń wiejskich pod hasłem Wypiek Regionalny Ziemi Gorlickiej. Mówi Iwetta Gubała, inspektor referat promocji i informacji.
4: Tego się nie da opisać słowami. To jest coś, co przede wszystkim trzeba posmakować, bo te panie nie tylko kładają swój trud fizyczny, że tak powiem, i te zroszone potem czoła, ale przede wszystkim one gotują i pieką sercem. I to serce widać w każdym kawałku ciasta, w każdym pierniku, w każdej jednej potrawie, którą serwują publiczności. Publiczność nam dopisała, pogoda nam dopisała.
1: Odwiedzający wystawę chętnie korzystali z możliwości zakupu naturalnych produktów bezpośrednio od wytwórców. W przygotowanej sądzie mieszkańcy opowiedzieli o swoich zakupach.
5: Kupiliśmy piękne kwiaty, trawy, no i jeszcze kupimy piękny koszyk, bo zbliża się grzybobranie, więc no przyda się na pewno. Czekamy jeszcze na konkurs, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na pyszne ciasto, no i zobaczymy, co jeszcze tam się dobrego wydarzy dzisiaj.
6: Kupiłyśmy wrzosy i storczyki, głównie kwiaty.
7: Porówaczki, trawę ozdobną i finogronka.
1: Wydarzenie miało także silny akcent edukacyjny. W bibliotece Zespołu Szkół w Bystrej odbył się wykład, który przeprowadziła doktor habilitowany inżynier Barbara Krochmal-Marczak, profesor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
8: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
10: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
11: 795 216 523.
10: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
8: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.

granie na żądanie w trendy, no i oczywiście wasze ulubione przeboje, wasze ulubione hity. Teraz propozycja od Marcina Rogali, proszę bardzo, fajny numer. Outbound, One Nation, Transnation. To właśnie ta propozycja od Marcina na poniedziałek pojawia się w zestawieniu, a u nas kolejne pozdrowienia. Proszę o jej czarne oczy, proszę o tę piosenkę, by komuś przypomnieć wspaniałe chwile, tak? Pozdrawiam Żabkę. Pozdrowienia dla mojego kolegi męża Maćka, który pracuje na budowie, z prośbą o piosenkę Chciałbym wybudować dom na Podkarpaciu. Czy my znajdziemy taką piosenkę? Pozdrowienia dla dziewczynek z pakowania. Proszę o piosenkę Dawida Kwiatkowskiego. Jakiś fajny, jakaś fajna, tak? Piosenka. Okej, na pewno wybierzemy. Dawid ma bardzo szeroko, słuchajcie, szeroki repertuar. Digi digi dla wszystkich. Pozdrowienia od Ewy z Krosna. Jeszcze dla Michała z Jasła, który dzisiaj obchodzi swoje 42. urodziny. Pozdrowienia przesyła rodzinka, tak, z Gorlic. I oczywiście proszę o zagranie fajnego przeboju również dla Patryka Starnowa. Pozdrawiamy. Dla Mileny z Pilzna serdeczna i gorąca dedykacja od Aleksandra. I jeszcze dla Moniki, która dzisiaj, no, słuchajcie, nie zdążyła do pracy. No bywa, bywa. Poniedziałek, prawda? Szczególnie w poniedziałek.

Układ Taneczny znany. Piosenka chyba nie muszę nic mówić. No i oczywiście dedykacja wyjątkowa. Arleta, dla ciebie gorąca dedykacja od Bogdana, który pozdrawiając bardzo gorąco. No wiesz, dlaczego zagrał na antenie ten hit? Chyba wiesz. Nie wiesz? A wiesz, wiesz. No jasne, że wiesz. Wspomnienia wróciły, prawda? No w sumie o to mu chodziło, w dopisku dopisał.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
2: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
1: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
3: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowany od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia, w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
1: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego dnia przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
4: Bawimy się. Na przykład w klocki.
5: Przez udawaną rodzinę.
6: Gramy w piłkę.
7: Mogę wychodzić na plac zabaw.
1: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
8: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
1: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magda Linet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia-Serbia. A potem któraś z tych drużyn może być rywalem Polski w półfinale. To oczywiście jeśli biało-czerwoni pokonają jutro w Sofii Niemców. A to oznacza, że nie będzie wielkiego rewanżu za grupową porażkę z Bułgarią i teoretycznie droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Michał Waszkiewicz.
2: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
3: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
2: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
3: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
2: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
4: Zapraszam na prognozę pogody na naszej antenie. 8 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują również opady deszczu, termika zimna i mokra, biometr niekorzystny. Jutro 12 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Również w temacie deszczu niewiele się zmieni. To samo tyczy się środy. 15 na termometrach w nocy. Aj, chłodno, bo tylko 7.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl.

0: na Podkarpaciu.
1: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
0: 795 216 523.
1: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Tak, moi drodzy, kolejna godzina hitów i serdeczna dedykacja. Tak, dla Iwony z okazji urodzin. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Waldka, od Moniki, od Kazi, od Piotrusia, od Bernadety, ale też i od dwóch Aleksandra i Aleksandra. Tak, dwie Ole pozdrawiają. No i oczywiście proszę o zagranie piosenki dla ciebie. Podobno lubisz ten hymn. Okej, okay. Freed from Desire. Słynna gala.

0: masz?
1: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
2: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: Uwaga kierowcy, na drodze krajowej numer 28 na 222 kilometrze w miejscowości Moderówka na odcinku Jasło-Krosno. Na krótkim odcinku drogi doszło do dwóch zdarzeń drogowych. W każdym z nich zderzyły się dwa samochody osobowe. Według naszych informacji dwie osoby zostały poszkodowane. Występują utrudnienia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.
2: Informujemy o tym, co ważne.
4: A my wracamy do SMS-ów i pozdrowień u nas na antenie Trend Radia. Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja, Viola, dla ciebie. A miłe słowa przekazują twoje koleżanki z pracy, bo oczywiście masz dzisiaj urodzinki. Dedykacja muzyczna, podobno ulubiona twoja piosenka od Abby. I właśnie ta pojawia się teraz. Gimi Gimi na antenie Trend Radia. To granie na żądanie.

0: Tak, moi drodzy, ABBA na antenie Trend Radia. Ja dziękuję. Za chwilę no, oczywiście Trend Lista, na którą gorąco i serdecznie zapraszam. Mikoś Marcin, do usłyszenia, miłego wieczoru. A zostańcie z Trend Radiem. U nas informacje regionalne, informacje kraj, świat oraz odliczanie 20 w 120 na antenie Trend Radia. Top 20 już teraz.
1: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.ka i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Poniedziałeczek, ten okropny poniedziałek. No niestety, ale zawsze tak jest po weekendzie, że nam się nie chce. Chociaż ostatnio pisałam z jedną z naszych słuchaczek, która powiedziała, że ona poniedziałki kocha. No i się dziwi, że ludzie tak bardzo ich nie lubią. No, ja jestem piątkowa, co wam powiem. Za to podziwiam też osoby, które są poniedziałkowe. No i to też jest fajne, no bo jest zachowany jakiś tam balans, co nie? No. Dobra, moi drodzy, ja was gorąco zapraszam do udziału w programie Trendy Lista. Już kolejny odcinek, tak naprawdę wylot Steve Aoki, Eli Oaks i Gravity. Chociaż bardziej przeraża mnie to, że już zaraz koniec września.
3: Wyloty.
1: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Jesień, jesień, ale dziubasy za to propozycje muzyczne jeszcze letnie. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido. No ja jestem zakochana w tym hicie i zakochana w tym, jak Selena Gomez pięknie śpiewa w języku hiszpańskim i oczywiście czekam na więcej. A już za chwilę propozycja druga nadesłana od naszego słuchacza Karola.
2: Propozycje.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Tarnowie.
1: Dani Blanco, Selena Gomez i Becky G w hicie Te Olvido przed chwilą na naszej antenie, a już teraz Te Olvido. Chyba tak bardziej powinno być, nie? Cheat codes, Lily Fitz i River. Tak, tu już od Karola z Dębicy. Także Karolu, dziękuję bardzo za ten utwór. No przyznam, że wcześniej go nie słyszałam. Oczywiście przed, no, musiał być zrobiony research, no i naprawdę hit jest super. Także to tylko i wyłącznie od Was zależy, który utwór przejdzie dalej. Ja za chwilę przypomnę, w jaki sposób możecie głosować.
0: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Leskiej Komendy wspólnie z przedstawicielami Służby Ochrony Kolei w ramach ogólnopolskiej akcji Bezpieczeństwo na strzeżonych przejazdach kolejowych prowadzili działania w powiecie leskim. Głównym celem akcji było przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców i pieszych przekraczających przejazdy kolejowe. Mundurowi przypominali kierowcom o zachowaniu ostrożności w tych miejscach. Szczególny nacisk kładli na stosowanie się do znaku stop. W gminie Dukla powstanie nowa atrakcja turystyczna. Podpisano już umowę na budowę platformy widokowej na Hyczkach. Nowa platforma będzie miała drewnianą, ażurową konstrukcję na rzucie kwadratu o wymiarach 5,3 na 5,3 metra. Jej całkowita wysokość od poziomu terenu wyniesie 7,5 metra. Obiekt będzie pozbawiony pełnych ścian, stropów i dachu oraz zostanie posadowiony na żelbetowych fundamentach. Ciekawym rozwiązaniem będzie zastosowanie mechanizmu działającego na zasadzie peryskopu. Zarówno na poziomie terenu, jak i na górnym poziomie platformy w specjalnym szybie umieszczone zostaną lustra. Dzięki nim panoramę Beskidu Dukielskiego będzie można obserwować także bez wchodzenia na górę. Schody prowadzące na platformę zostaną rozmieszczone wokół centralnego szybu. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 337 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na jego realizację ponad 250 tysięcy dofinansowania.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Za nami Dzień Ziemniaka w Załużu. Kluczowym elementem wydarzenia były prezentacje o charakterze gastronomicznym i edukacyjnym. Ośrodek Doradztwa Rolniczego przygotował specjalistyczną wystawę uprawną prezentującą różnorodne odmiany ziemniaków. Mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
3: Święto Ziemniaka. Stwierdziliśmy jakiś czas temu, jest to taka już druga poważna edycja tej imprezy, żeby też móc jakby uhonorować pracę rolników, po wykopkach również uczcić pewien etap pracy na roli. Mamy przede wszystkim oczywiście scenę, na której będzie się działo. Mamy kilka kół gospodyń wiejskich i tu szczególnie, mogę powiedzieć, będzie ciekawie, będą smakołyki przygotowane z ziemniaka, różnego rodzaju potrawy z ziemniaków. Mamy ośrodek doradztwa rolniczego, oddział Sanok, będą prezentowane różne odmiany ziemniaków. Myślę, że ci rolnicy, którzy będą bardziej ciekawi i w ogóle ludzie mogą poznać tajniki rodzajów, odmian, kolorów ziemniaków.
1: Koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo pysznego jedzenia z ziemniaków, które cieszyło się ogromnym uznaniem uczestników.
4: KGW Bykowce można kupić pierogi ruskie, gołąbki ziemniaczane, kartacze i ciasta. Gołąbki ziemniaczane u nas idą jak świeże bułeczki dzisiaj, więc i pierogi ruskie.
5: Koło gospodyń prezentujemy z Lisznej. Co dobrego? Bardzo dużo dobrego. Zapiekanki, gołąbki z kaszą, ziemniaczki. Czego dusza zapragnie? Kto co chce, to może coś tam wybrać i nie będzie głodny.
6: Koło gospodyń wiejskich z Prusieka. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy gołąbki z ziemniakami, krokiety z kapustą, no i pieczywa różnego rodzaju, jak piernik z ziemniaków, jak sernik papieski, ciasto kora. No i jeszcze mamy tutaj zupę kartoflaną. Mamy też gołąbek z ziemniakami, mamy też również pierogi po prusiecku z mięsem.
1: Wydarzenie przyciągnęło miłośników lokalnych tradycji i rolnictwa. Kołaczycki rynek, ruiny zamku Golesz, Babia Góra, miejsce zrzutu broni dla AK oraz miejscowości Warzyce to cele sobotniego rajdu pamięci zorganizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju wsi Warzyce wraz ze Społecznym Instytutem Dokumentowania Zbrodni w Lesie Warzyckim. Rajd rozpoczął się w Kołaczycach wizytą w Izbie.

0: z programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Nad wydarzeniem objął patronat Instytut Pamięci Narodowej. No, duża grupa idzie. Wielu harcerzy z Chówca, z Jasła, z Kołaczyc, z Trzebni. Idą też klasy mundurowe, strzelcy z Kołaczyc. No, idą mieszkańcy nie tylko regionu tutaj z gminy Kołaczyce, gminy Jasło, ale również z miasta Jasła, czy nawet z regionu krośnieńskiego.
1: W czasie wydarzenia przeprowadzono konkurs z nagrodami ufundowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Rajd został zorganizowany przy współpracy lokalnych samorządów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.
2: Reklama. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
4: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148.trl. i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
5: Ale tak jeszcze przed Kate Ryan i Ella Ella. No ja jestem wielką fanką tego hitu. No jak byłam młodsza, to też szalałam przy tym utworze. No a kto nie? No, pamiętajcie ten piękny czas. Chciałoby się, żeby te lata jeszcze powróciły na chwilę. No, ale czasu już raczej nie cofniemy. No, chyba że zdarzy się jakaś magia, no, ale to już pod pytajnikiem. Zostawmy to naukowcom. Na 20. Niki Romero, Follow You, jako nowość, również za chwilę.

0: Zapraszam do głosowania 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus podatek. Sposób drugi już bezpłatny za pomocą naszej strony internetowej trendyradio.pl. Klikacie łapką w górę lub w dół w zależności, czy dany hit wam siedzi, czy też nie. Jak nie podoba wam się, to łapki w dół też są bardzo, bardzo ważne. Na 19 DJ Goya Michiko z 16, no duży spadek. Na 18 Somber My Body Isn't Ready, tu ponownie bo aż z 15, ale za to Lumix ma się dobrze, bo dzisiaj w awansie od Szylokaty z hitem Self Aware.
1: 19.
2: W dół.

0: miasta. Głosuj teraz. 71.48 TRL.i tytuł nagrania.
1: Zachęcam oczywiście do tego, by te hity podsyłać właśnie do nas. Na pewno przydadzą się do programu Trendy Lista. No, należy spełnić tylko dwa wymogi. Ja uważam, że są mega, mega proste. Czyli hit musi być cenzuralny, czyli no, zwracamy na to uwagę. Ja wiem, że czasem ten bicik jest tak mocny, bo też bym chciała odpalić, ale później jest chwila prawdy, no i widzę tekst. No i moi drodzy, no nie możemy, nie możemy, także alarmuję o to i apeluję też. Sposób drugi, no może nie sposób, tylko właśnie ten kruczek, to żeby hit był w miarę taką nowością na rynku muzycznym, chociaż z tego co widzę, to podsyłacie same nowości, czasem tam się zdarzy coś z 2012 roku, także no niestety też muszę wtedy odmawiać, ale hit może pojawić się w trakcie trwania programu, także to też jest duży plus. No już teraz przejdźmy sobie do programu. Na 16 D.O.D. Careful z 19, na 15 Armin van Buuren Everlasting z 18, a na 14 I duży spadek Joel Corey i Whisper, bo aż z 10.
2: 16.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia na przejściu dla pieszych. Nastolatek zderzył się z autobusem. Rusza święto polskiego kina w Gdyni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca był trzeźwy, a do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Po śmiertelnym wypadku 13-latka na hulajnodze elektrycznej śledztwo będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią. To właśnie tam dziś po południu doszło do tragedii. Chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający autobus, mimo posiadania obowiązkowego kasku na głowie. W wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu wypadku. Po raz pierwszy od niemal 3 lat uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w Strefie Gazy. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tysięcy uczniów było tam dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W nowym roku szkolnym palestyńskie Ministerstwo Edukacji uruchomiło dziesiątki tymczasowych placówek, korzystając ze wsparcia organizacji międzynarodowych. Zostały ostatnie dni na kampanię wyborczą w Krakowie przed wyborami na funkcję prezydenta miasta. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała. W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską z KO, chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
2: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
1: Wszystkich kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, która o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografami Violetty Wilas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otwiera pokaz Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka.

Zapraszam Was na prognozę pogody na antenie Trendy Radia. 8 stopni tej nocy. Synoptycy przewidują również opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 12 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa również deszczowa, 15 stopni. W nocy nieco chłodniej, bo tylko 7.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: No i standardowo zapomniałam. No to jest po prostu... Nie będę komentować nawet. Pamiętajcie, żeby te propozycje, które chcecie zgłosić, podsyłać na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też w wiadomości prywatnej na naszego fanpage'a na fejsie. Na 13 Britney Spears Every Time w remiksie Cyryla, z 17 no ładnie głosujecie. Na 12 Dub Dog z California Dreamin' dzisiaj pnie się o dwie lokaty ku górze. I w awansie także o dwa oczka Aleksandra Stan i Fire na 11.
3: 13.
1: W górę.

Ja tu tak narzekam i wyrywam karteczkę z kalendarza. No ja już widziałam, ale nie oderwałam, to czekajcie, zróbmy to razem. Dobra, trzymam. No i wydarte. Obchodzimy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, także powinniśmy się dzisiaj uśmiechać. No ale ciężkie to jest, nie jeszcze jak się jest poniedziałkowym narzekaczem. No w moim wykonaniu to jest okropne. Ale tak, moi drodzy, no właśnie, cieszmy się, uśmiechajmy się do ludzi, zarażajmy tym uśmiechem, ale tu chodzi też o Order Uśmiechu. Jest to najcenniejsza nagroda, która jest przyznawana dorosłym przez dzieci. To jest właśnie takie piękne. Na pomysł nadawania orderu wpadła w 1968 roku redakcja Kuriera Polskiego, a w 1979 roku miał on już rangę międzynarodową. Także, no, rzeczywiście zapomniałam, jakie mamy naprawdę fajne, że tak powiem, te nietypowe wydarzenia. Dobra, a my lecimy dalej, bo już półmetek. Na 10 Lasgo i Rise z 11, na 9 tu Colors Heart to Heart z 5, a na 8 Oscar Sims bez końca. No niestety w czterolokatowym spadku. 10.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe Trendy Radia Region. Łukasz Michnal. Dwa różne rozstrzygnięcia podkarpackich drużyn w sobotnich meczach 9. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej. Stal Mielec przegrała na wyjeździe z Lechią Gdański 1-7, natomiast Stal Rzeszów pokonała w Legnicy Miedź 3-2. Siarka Tarnobrzeg, JKS Jarosław i Wisła Kłodzko wygrały swoje sobotnie mecze 9. kolejki trzeciej ligi. W czwartej lidze podkarpackiej zwycięstwa odniosły m.in. Izolator Boguchwała i Glopol Dębica, a także Ekobal Stal Sanok. Siarka Tarnobrzeg pokonała Podlasie Biała Podlaska 2-0. Bramki w tym meczu zdobyli Arkadiusz Kasia w 7 minucie oraz Kacper Czapla w 49. Efektowne zwycięstwo odniósł JKS Jarosław, który wygrał z Pogonią Sokołem Lubaczów 5-2. Hat-trickiem popisał się Piotr Mroziński, a dwa gole dołożył Dżaba Pchakadze. Dla zespołu z Lubaczowa trafili Bartosz Zbroiński i Oliwier Wypart. Jeśli chodzi o występ Wisłoki Dębica, ta drużyna wygrała natomiast z rezerwami Korony Kielce 1-0. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Dominik Kulon. Miasto Szkła Krosno od porażki rozpoczęło nowy sezon w pierwszej lidze koszykarzy. Krośnianie po dogrywce przegrali na wyjeździe z Polonią Bytom 85-91. Po dwóch kwartach prowadzili 9 punktami, ale ostatecznie nie zdołali utrzymać przewagi. Adrian Rzeźnik z Rzeszowa zdobył tytuł rajdowego mistrza Polski. 19-letni kierowca, pilotowany przez Kamila Kozdronia, wygrał 70. rajd Wisły i przypieczętował mistrzostwo w krajowym czempionacie. Załoga Orlen Team zwyciężyła z przewagą 7,4 sekundy. 9 wymagających konkurencji rozegrali zawodnicy podczas pierwszego dnia balonowych mistrzostw świata w Krośnie. Po pierwszej serii zmagań prowadzi Francuz Paul Connet, a najwyżej sklasyfikowany z Polaków Arkadiusz Iwański zajmuje 18 miejsce. Poranne loty drugiego dnia zostały odwołane z powodu trudnych warunków meteorologicznych. Kasper Woryna zwyciężył w trzecim finale Speedway European Championship w Rzeszowie. Polak był najlepszy w fazie zasadniczej, a następnie wygrał finałowy bieg, w którym rywalizowali także Maciej Janowski, Andrzej Lebiediew i Leon Madsen. Zawody zakończyły się po dwóch przerwanych podejściach do finału.
2: Twój region, twoje radio, trendy.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Stary dworzec PKP w Jaśle został wyburzony latem 2026 roku, a w jego miejscu powstanie nowoczesne centrum komunikacyjne. Nowe centrum połączy transport kolejowy z autobusowym i samochodowym, tworząc wygodny węzeł przesiadkowy, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
5: Budynek oczywiście będzie nowoczesny, multimodalny, będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego, gdyż w pierwszym etapie budujemy budynek nowego dworca wraz z parkingiem. W drugim etapie planujemy zlokalizować tam również 6 stanowisk autobusowych, zajezdnię autobusową, tak aby była tam możliwość bezpośredniego przesiadania się na różne środki transportu i łatwe dotarcie zarówno do, jak i z dworca, czyli stacji Jasło. Ta inwestycja oczywiście poza budową obiektu i parkingu zakłada również przebudowę zatok postojowych, całe zagospodarowanie pobliskiego terenu, a infrastruktura będzie w pełni dostosowana, co jest szczególnie ważne dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
4: Inwestycja jest częścią dużego projektu o nazwie Rozwijamy Jasło. Miasto zdobyło na ten cel prawie 10 milionów złotych wsparcia ze środków szwajcarskich. W Korczynie oficjalnie otwarto nowe trasy wspinaczkowe Via Ferrata. Uroczystość, która odbyła się w sobotę, połączono z międzynarodowym mityngiem wspinaczkowym z udziałem młodzieży z Polski i Słowacji. Wydarzenie było jednym z elementów projektu Na jednej linie – rozwój transgranicznego szlaku wspinaczkowego, realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu rozwijana jest infrastruktura wspinaczkowa, przygotowywane są trasy Via Ferrata, a także prowadzone są działania skierowane do młodzieży, w tym spotkania i zajęcia w ramach Akademii Młodego Wspinacza. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 98 tysięcy euro. Na jego realizację pozyskano ponad 78 tysięcy euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Właśnie rozpoczyna się okres godowy jeleni, czyli rykowisko. Zwierzęta są w tym czasie szczególnie aktywne, przemieszczają się i rywalizują ze sobą. Mogą pojawiać się w miejscach, w których kierowcy nie spodziewają się ich zobaczyć. Dlatego szczególnie teraz policjanci apelują o ostrożność na drogach przebiegających przez tereny leśne i w ich pobliżu. Zwłaszcza po zmroku i świcie obserwujmy nie tylko jezdnie, ale również pobocza. Jeżeli zobaczymy jedno zwierzę, zwolnijmy, zanim mogą pojawić się kolejne. Zderzenie z jeleniem może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego dostosujmy prędkość do warunków i zachowajmy szczególną uwagę. Jeżeli dojdzie do potrącenia dzikiego zwierzęcia, zatrzymajmy pojazd w bezpiecznym miejscu, włączmy światła

0: Rozpoczynającego się o godzinie 18 spotkania będzie można zakupić książki Dariusza Marcinka. Jest on mieszkającym w Tarnowie poetą, fotografem i muzykiem. Publikował między innymi W czasie literatury, Apostrofie i Strzępach. Tworzy także improwizacje gitarowe i prowadzi spotkania relaksacyjne z muzyką.
1: Więcej informacji na trendradio.pl.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
7: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam możemy już głosować za free, także zachęcam. Siódema szczęśliwa, a ja, Ariana Grande i Stay, aż o 5 oczek wyżej. Na 6 Trips, Justyna Styczkowska i Gwiazdy z 9, no też sobie duet radzi pięknie. A na 5 awans, też o 2 oczka, Miley Cyrus i Golden Burning Sun, bo ze 7.
8: 7.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Ula, w takim razie dla ciebie wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo uśmiechu życzę, radości, spełnienia marzeń i pozdrawiam też panią Edytkę, która jest tutaj z nami codziennie tak naprawdę. Pani Edytko, też może pani napisać, co tam pani ciekawego robi. Tak, dostałam życzenia, też bardzo dziękuję. I też życzę paniom udanego, pięknego wieczoru. I też czekam na wiadomości od was, co tam panie porabiają. Na czwartym Notion You Know ze szóstego, a tu czas nagli. Na trzecim Benny Benassi Every Single Day ze drugiego w remiksie, a na drugim Dimitri Vegas Turn the Tide tu już ze trzeciego. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
0: Cztery.
2: W górę.

zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Steve Aoki, Eli Oaks i Gravity. Propozycje Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teolvido, Cheat Codes i River. Na 20. Nicky Romero, Follow You. 19. DJ Goya, Michiko. 18. Somber, My Body Isn't Ready. Na 17. Lumix, Self Aware. 16. D.O.D., Careful. Na 15. Armin Van Buren, Everlasting. 14. Joel Corey, Whisper. 13. Britney Spears, Every Time. Na 12. Dub Dogs, California Dreamin'. 11. Aleksandra Stan i Fire. 10. Last Go Rise. 9. Two Colors Heart to Heart. 8. Oscar Sims Bez Końca. 7. Ariana Grande i Stay. Na 6. Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy. 5. Miley Cyrus Golden Burning Sun. Na 4. Notion You Know. I Podium. Na 3. Benny Benassi Every Single Day w remiksie. 2. Dimitri Vegas Like Mike Silver Turn the Tide. No i bez żadnych zmian, nadal waszym numerem jeden jest Anotr i Talk to You. No ja też uwielbiam ten hicior, także wcale mnie to nie dziwi. W takim razie uciekam, buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro. Heja! 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wizyta szefa polskiego MON-u pilnie przełożona na prośbę USA. Bójka seniorów o leżak na plaży zakończona tragedią. Pierwszy raz od mundialu spotkała się polska kadra piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON-u w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. O swoim planowanym środowym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Petem Hexetem szef MON Władysław Kośniak-Kamysz informował w ubiegły wtorek. Jak mówił wtedy, rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Resort obrony informuje o obecnie, że do Waszyngtonu udadzą się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, komentuje unijny komisarz transportu i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii, ale sytuacja jest napięta, przyznaje komisarz Apostolos Tsitsikostas. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Komisja Europejska pracuje nad rewizją przepisów o zapasach paliwa i nową strategią bezpieczeństwa energetycznego. 82-letni mężczyzna zmarł w wyniku bójki o leżak na plaży w pobliżu Aten w Grecji. Senior pobił się z o 6 lat młodszym mężczyzną. W wyniku uderzenia miał doznać zawału serca i mimo podjętej reanimacji zmarł w szpitalu godzinę później. O tragicznym incydencie informuje dziennik The Independent. Senior, który przeżył, usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. W Tatrach lato zmieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju na wycieczki górskie.
2: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
1: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Ruszyło zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej. Zbiórka w hotelu zaplanowana była do godziny 18, potem wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. To pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
3: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
1: Pierwszy mecz Polaków już w piątek.

0: Dobry wieczór. Zapraszam Was na prognozę pogody. 8 stopni tej nocy. Synoptycy przewidują również opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 12 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa również deszczowa. 15 stopni w nocy, tylko 7. Do usłyszenia. Ja życzę dobrego tygodnia. No i w miarę udanego poniedziałku. Dobrze, że już końcówka, co? Cześć!
1: Reklama. Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ojciec zamordowanej nastolatki skarży się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nałogowi palacze po 50 dostaną bezpłatne badania. Rabat paliwowy szykuje rząd Niemiec dla prywatnych kierowców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai K. z Mławy i jego pełnomocnicy nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka 18-latka oskarżonego o zabicie Mai, Bartosza G. Maja była jego znajomą. Ojciec i jego prawnicy zwrócili się teraz o pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister we wpisie na Platformie X zapewnił, że resort traktuje bardzo poważnie informacje o groźbach i zapewnił, że jego ministerstwo oraz prokuratura krajowa na pewno dołożą starań, by pomóc tam, gdzie pozwalają na to przepisy. Bartosz G. usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Od 1 października z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca będą mogli skorzystać pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka. To badanie z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby prowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
2: Z darmowego badania w ramach NFZ-u bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy nałogowo. Jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, minimalna konsumpcja to 20 paczkolat.
3: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
2: Dzięki podobnym badaniom 73-letni Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się 3-milimetrowy guzek.
4: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
2: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób.
1: Rabat paliwowy dla prywatnych kierowców w Niemczech i dla przedsiębiorstw z branży transportowej planuje niemiecki rząd, reagujący tym samym na rekordowo rosnące ostatnio ceny paliw. Dziś rzecznik rządu federalnego potwierdził oficjalnie, że od października obniżony zostanie podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego. To już druga w tym roku interwencja niemieckiego państwa regulująca ceny paliw. Poprzedni dwumiesięczny rabat paliwowy rząd federalny ogłosił w maju. Miał być wielki rewanż z Bułgarią. Tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
5: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
6: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
5: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
1: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.

0: Jutro od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 19 w północno-wschodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13. Przelotne opady deszczu w całym kraju, burze możliwe na wschodzie. A w nocy przelotne opady deszczu i burze możliwe wszędzie, a wysoko w Tatrach opady śniegu.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach. Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.